0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato. Babe, I got a stranger in my mind.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 6. Dzień dobry.
1: Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Informacje przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
1: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
5: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
6: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
5: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką

0: 20 stopni na termometrze, popadało troszeczkę jak jechałem do pracy, więc te przelotne deszcze mogą z nami zostać, aczkolwiek raczej bym się nie nastawiał, że będziemy dzisiaj świadkami jakichś wielkich opadów. Coś tam jak się trafi, to się trafi, ale głowa do góry. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, podobnie jutro do 23 w niedzielę i niedziela może być deszczowa, deszczowy może być także początek przyszłego tygodnia. Temperatury do 20 stopni do środy, a potem temperatura odbije nam pięknie 24-26 stopni czwartek, piątek i nawet do 28 w kolejny weekend. Słoneczny, ciepły, więc druga część przyszłego tygodnia zdecydowanie lepsza niż pierwsza.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Lata 94,9 FM.
0: No właśnie, 4 minuty po godzinie 6, dzień dobry, lato, no i trzeci dzień lipca, czyli lato jak najbardziej ma się dobrze, chociaż patrząc za okno dziś możemy wątpić, czy to na pewno lato, ale lato kapryśne, takie typowo polskie, więc jeżeli ruszacie nad morze, to pamiętajcie, że nad morzem nie chodzi o to, by pogoda była, bo to nigdy nie wiadomo, chodzi o to, by się świetnie bawić. Jeżeli zostajecie, to słuchacie Radia Sochaczew i rekomendacji związanych z tym, jak fajnie można spędzać czas. Mnóstwo atrakcji, dobra muzyka, no i życzenia dla Tomasza, Jacka, Anatola, Mirosława i Leona w związku z imieniną. Nami. Dużo dobrej muzyki, o czym wspominałem, wydarzenia, o czym też wspominałem, to jeszcze wam powiem, że porozmawiamy sobie na temat ludzi z pasją, pełnych zajawek i porozmawiamy sobie jeszcze z tymi, którzy polecają różne rozwiązania związane z tym, jak z Sochaczewem wypocząć. Wszystko to by piątek szybko zleciał, byście w pracy nie siedzieli i się świetnie z nami bawili. 3, 2, 1, lecimy!

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Radio Sokaczew.
1: Crazy Loop już teraz, 12 minut po godzinie 6 i tradycyjnie za moment między innymi kalendarium Radia Sochaczew. Dziś trzeci dzień lipca, co się wydarzyło w historii tego dnia, sprawdzę to dla Was.

0: 19 minut minęło od 6, czas na kalendarium, moi drodzy. I jak pogoda za oknem pewna, że dzisiejszy poranek do tych najsłoneczniejszych nie należy, tak pewne rzeczy wydarzyły się, o których warto powiedzieć. 1410 rok, dokładnie 3 lipca, wielka wojna z Zakonem Krzyżackim i pod Czerwińskiem. Wojska polskie króla Władysława Jagiełły zakończyły przeprawę po tymczasowym moście łyżwowym przez Wisłę, aby następnie połączyć się z wojskami litewskimi i ruszyć na państwo zakonne. W 1748 w Ogrodzie Saskim w Warszawie otwarto teatr operowy, operalnia, a w 1886 uruchomiono warszawski wodociąg wraz ze stacją filtrów i stacją pomp rzecznych. W 1893 w Nowym Sączu powstał Związek Stronnictwa Chłopskiego, pierwsza polityczna organizacja chłopska w Europie, a w 1896 na ulicę Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. W 1924 w Warszawie mieliśmy pierwszy narodowy zlot harcerzy, a w 1949 w Katedrze Lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego. Wierni na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej zobaczyli łzy kapiące z policzka na ziemię. W 1961 urodził się 30-milionowy obywatel Polski.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Mamo! Będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Golce to jednak Golce. Golec, Orkiestra Górą, Ty, Gromi, BDOS. 30 minut minęło od godziny 6, moi drodzy. Dzisiaj mała podróż w czasie. Dzięki profilowi Stary Sochaczew w mediach społecznościowych Radia Sochaczew możecie zobaczyć, jak wyglądały ulice naszego miasta dawniej. Porozmawiamy sobie o zdaniach, które wypowiedziane dziś nie robią na nikim wrażenia, ale jakby usłyszała je osoba, która żyła na ziemi, żyła w Sochaczewie 100 lat temu, to mogłaby naprawdę nieźle podrapać się po głowie i mieć zagwozdkę. Właśnie jakie zdania by wprowadziły takie kompletne zamieszanie, o tym dzisiaj, ale to nie jedyna atrakcja, bo jak słyszeliście, porozmawiamy sobie także o wydarzeniach nadchodzącego weekendu. Mnóstwo muzyki, mnóstwo atrakcji, wszystko po to, by było fajnie, by było miło, kolorowo, pięknie i w ogóle cudownie, nieadekwatnie do pogody i do tego, co mamy za oknem, bo jakaś taka szarość wakacyjna nastała, ale pogoda w Polsce w wakacje w kratkę, więc z drugiej strony warto to rozpatrywać w ten sposób, że wszystko jest dobrze.
1: Radio Sochaczew.

0: UFO, moi drodzy, 23 minuty dokładnie pozostały do godziny 7. Ja się zastanawiam, czy wy macie jakieś konkretne plany na weekend, bo jeżeli nie, to pierwsze propozycje w Radiu Sochaczew już za moment będą związane z wodą. Po upałach szukaliśmy miejsc i szukamy cały czas, w których można by było się ochłodzić. Dziś co prawda chwilę pokropiło, ale nadal myślę, że miejsca, w których możemy popluskać się i spędzić fajnie czas w rodzinnym gronie w cenie. Propozycje już przed godziną 7, nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami i słuchajcie najlepszej muzyki w Radiu Sochaczew. Strzelcie sobie w naszym towarzystwie małą czarną i łapcie piątek za rogi. Albo za nogi.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Dokładnie 9 minut dzieli nas od godziny 7. Wspominałem wam o nowościach i o ile w ten weekend sporo fajnych rzeczy się będzie działo, bo będziemy mieć wodny tor przeszkód na pływalni Orka, to w przyszłym tygodniu fantastyczne rzeczy związane z letnim festiwalem sportowym. Podobny projekt był realizowany w zeszłym roku, tu mamy trochę nowości, trochę inna formuła, posłuchajcie sami.
1: Kochani, to jest kolejna edycja letniego festiwalu sportowego. Mieliśmy już w ubiegłym roku na wakacje taką propozycję, ale troszeczkę zmieniliśmy formułę. W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe przy ulicy Warszawskiej. Ten teren zielony też przy stadionie pod drzewkami. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe. Kolekcjonujemy też puzzle, takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu. Ten festiwal odbędzie się też i w sierpniu, ale już będzie inna troszeczkę tematyka.
0: Czy to jest dla dzieciaków, czyli dla starszych, otwarta formuła?
1: Dla dzieci, ale zapraszamy na każdą imprezę zresztą, którą teraz organizujemy, zapraszamy też rodziców, bo jak widzimy, się coraz lepiej i coraz fajniej bawią na tych naszych imprezach wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych, więc serdecznie zapraszamy również rodziców, też mogą wziąć udział w tych zabawach.
2: Ty wstajesz, a my już gramy w wakacyjne hity.
0: Mówiła Renata Kubik z Mosiru, a za moment, za 7 minut o 7 w Radiu Słuchacze w Wiadomości Mrozu. Hej!

0: Dzień dobry, lato!
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Czy wiesz, że

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Dzień dobry lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: A już teraz o 7 w Radiu Sochaczew zapraszam na wiadomości.
8: Po wielu latach do starostwa powiatowego w Sochaczewie powrócił punkt paszportowy. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Samorząd pozyskał dotację z programu Mazowsze dla sportu. Ruszyły zapisy wystawców na powiatowy ekopiknik w Kampinosie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Po wielu latach do starostwa powiatowego powrócił punkt paszportowy. Stało się to za sprawą starań starosty Jolanty Gonta, wspieranej przez lokalnych samorządowców. Wizyty sochaczewskich delegacji u wojewody mazowieckiego, choć początkowo nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, ostatecznie zaowocowały otwarciem punktu paszportowego w naszym mieście.
9: To ważny dzień, ważne nasze wspólne święto, bo dzisiaj właśnie otwieramy oficjalnie terenowy punkt paszportowy. Punkt, na który czekali nasi mieszkańcy dość długie lata, bo przypomnę, kiedyś on tutaj funkcjonował, później został zlikwidowany. No i dzisiaj to jest ten dzień, kiedy wraca po to, żeby wspierać, pomagać, ułatwiać życie naszym mieszkańcom.
8: Wojewodę Mariusza Frankowskiego przekonał zwłaszcza jeden argument.
10: Argument dotyczący budowy centralnego portu komunikacyjnego, czy szerzej portu Polska, bo to nie tylko lotnisko, ale cały węzeł komunikacyjny, drogowo-kolejowy, spowodowały, że uznaliśmy też, że warto jednak powrócić do tej idei otwarcia punktu paszportowego, no i przybliżenia też we współpracy oczywiście z samorządem tego dla mieszkańców, bo jednak im bliżej usługi publiczne są dla mieszkańców, tym jest to pewna oszczędność też czasu dla nich i też naprawdę też korzyści gospodarcze, bo no, ktoś nie musi specjalnie jechać czy do Ożerowa, czy do Warszawy, tracić całego dnia.
8: Punkt paszportowy jest drugim otwartym w tym roku na Mazowszu po Żyrardowie. W sumie w całym województwie jest ich 24. Co ciekawe, w pierwszym dniu funkcjonowania biura zgłosiło się do niego 25 osób. Czekały na nie upominki od starostwa.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Gmina Nowa Sucha z dofinansowaniem z programu Mazowsze dla sportu, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 190 tysięcy złotych pozwolą na modernizację kompleksu sportowego w Kozłowie Biskupim.
11: Jest taki program Mazowsze dla sportu. My od kilku lat korzystamy również z tego programu i tym razem postanowiliśmy spróbować skorzystać na remont, modernizację Orlika przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim. Już w ramach tego programu kilka lat temu wymieniliśmy nawierzchnię. Tym razem chcemy przede wszystkim zająć się zapleczem socjalnym tego Orlika. Są szatnie, magazyny. Przez te kilkanaście lat już uległy zużyciu. Chcemy je odświeżyć. No, przy okazji jakieś ogrodzenia, otoczenie tego Orlika.
8: Mówił wójt Maciej Monika.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Ruszyły zapisy dla wystawców na powiatowy ekopiknik w Kampinosie. Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia w Kampinosie A. Organizatorzy zapraszają m.in. rękodzielników i producentów żywności. Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos. Wystawcy mogą się zgłaszać do 26 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
13: Zmiany takiej pogody.

0: dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
1: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
0: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Nieco cieplej nam się zrobiło, ale dwie dychy jeszcze niewidoczne na termometrze. 18 stopni w Sochaczewie, przelotne deszcze pojawiały się w regionie, wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza i dziś maksymalnie niby 27-25 stopni, ale ze względu na chmury zdecydowanie niższe temperatury będą panować. Do tego 21-22 stopnie na poziomie tej mniej więcej wartości zostaniemy do połowy przyszłego tygodnia. Później zrobi nam się cieplej, ale połowa przyszłego tygodnia deszczowa. Weekend natomiast ten najbliższy do 22 stopni z szansą na opady w niedzielę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 6 minut minęło od godziny 7, kalendarz jest taki, że co jakiś czas można znaleźć jakąś perełkę. I dzisiaj taką perełką jest święto, które powinno nam towarzyszyć zdecydowanie częściej, czyli Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. I w ogóle zastanawiam się, czemu my w sklepach, jak idziemy, skoro foliówki były za darmo, to teraz my musimy płacić, dopłacać dodatkowo, żeby nam dali papierowe torby, jak robimy zakupy. Skoro sklepy wprowadziły zmianę, no to sklepy powinny ponosić te koszty, a nie konsumenci. Druga rzecz jest taka, że kto wprowadza najwięcej plastiku na rynek? No oczywiście firmy spożywcze i nie tylko w związku z tym, czemu ich nie opodatkować i za to się nie wziąć. A zawsze winien konsument, który musi na szarym końcu dopłacać za ten cały bajzel. W związku z tym, oby tych toreb foliowych w środowisku i w przyrodzie było zdecydowanie mniej, tego życzę sobie i wam. No i co? I trzeba się zastanowić, co innego można wodę mineralną pakować, prawda? A nie tylko folią zgrzewać. No ale to by było w idealnym świecie. Natomiast ja was witam serdecznie na 94.9 King na początek, potem Michał Szczykieł w hicie dnia i tak sobie gramy w piątek, piąteczek, piątunio.
5: Dzień dobry, lato!

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Zbud-

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz. Cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
10: Dzień dobry, lato.
11: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
14: Fajnie sięgać po polską klasykę rocka. Lady Punk, mniej niż zero w Radiu Sochaczew. 25 minut minęło od 7. Za moment Blanka, Boys Like Toys, a potem zerkniemy na tu sochaczew.pl.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sokaczew.
1: A to jest news, który płynie z portalu tusochaczew.pl. Zresztą, jeżeli śledzicie wiadomości lokalne o pełnych godzinach w Radiu Sochaczew, to doskonale wiecie, że mamy punkt paszportowy w starostwie powiatowym w Sochaczewie. To efekt ciężkiej pracy i zabiegania właśnie, by ten punkt powrócił na mapę powiatu. I to ważne i pomocne, dlatego że nie będzie trzeba już jeździć dalej po odbiór dokumentów, tylko będzie je można wyrobić tu, na miejscu. Zresztą do tej sprawy pewnie jeszcze w wiadomościach będziemy wracać. Więcej przeczytacie na tusochaczew.pl, a sporo jest bardzo ciekawych artykułów, w tym m.in. zaproszenie na czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami. Co to za wydarzenie? O tym także usłyszycie za moment.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to wyruszamy na sochaczewskie drogi. Tutaj niespodzianki nie ma, ruch mniejszy, no bo wakacje robią swoje, ale to nie znaczy, że przejedziemy przez miasto bez żadnych przeszkód. Trzeba postać na światłach i tutaj faktycznie na warszawskiej samochodów najwięcej, w Trojanowie i na Alei 600-lecia podobnie. Do tego Krzei 15 sierpnia czy Piłsudskiego tutaj też aut przybywa. Sporo aut z Gawłowskiej wyjeżdża w kierunku Płockiej, ale obwodnica za to przejezdna i wszystkie wylotówki drożne. Do tego na 50 możecie trafić na wysokości bazy wojskowej na delikatne utrudnienia i wahadełko. Na samej A2 utrudnień brak. Sporo aut między Sochaczewem a Stolicą na 92 i 580 i naprawdę w kierunku Warszawy tych samochodów sznur po prostu podąża, więc zachowujcie ostrożność, nie śpieszcie się, bo wielu manewrów po prostu nie można wykonać ze względu na nadmiar tychże aut. I trzeba jechać wolno i wykazać się wyrozumiałością. Już teraz powolutku ołtarzew się korkuje i ten skręt, prawoskręt, właściwie zjazd w prawo w kierunku Żbikowa i Pruszkowa. Luz bluz za to na 580.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
20: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
21: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
22: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
23: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
0: Dzień dobry, lato!
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 7 minut do godziny 8, Ewa Max za nami, ja sobie zerkam w rozpiski płockiej klasy, a tutaj mazowiecka właśnie formuła rozgrywek, znaczy część mazowiecka, delegatura płocka dokładnie informuje o składzie klasy A, no i tutaj w tym składzie można znaleźć w końcu ekipę z Sochaczewa. Jedna z naszych dwóch ekip, czyli nie Bzura, ale Orkan, wyrwała się z klasy B. Miejmy nadzieję, że Bzura też długo na najniższym szczeblu grać nie będzie. No i w tym składzie Start Proboszczewice, Zorza Szczawin Kościelny, Błękitni Raciąż, Świt Staroźleby, Stoczniowiec Płock, druga drużyna, Wisła Głowina Sobowo, do tego Błyskawica Lucień, Huragan Bodzanów, GKS Góra Skradrobin, Pogoń Słupia i Orkan Sochaczew. Więc miejmy nadzieję, że na tym szczeblu też Orkan za długo czasu nie spędzi. Mam nadzieję i trzymam mocno kciuki za kolejne awanse, bo to by było super, gdybyśmy w końcu gdzieś tam od tego piłkarskiego dnia się odbili i więcej czasu spędzali na wyższych rozgrywkowych szczeblach. A swoją drogą nie tylko Orkan zmienia miejsce gry, czyli poziom wyżej, ale zmienia także trenerów. Do drużyny dołączają kolejni. O tym między innymi w naszych serwisach sportowych po godzinie 9.
1: Dzień dobry, lato!
0: Kuba i Kuba, stygnie lata, za moment, za 6 minut o godzinie 8 wiadomości w Radiu Sochaczew. W sportu nieco za godzinkę, a teraz wiadomości lokalne i te z kraju i ze świata.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 8.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie inwestuje w infrastrukturę komunalną. ZWiK wyłonił wykonawców na projekty dwóch ważnych inwestycji. Poradnia zdrowia w Kampinosie rozpoczęła przyjmowanie pacjentów. W tym serwisie zapraszamy do Sannik, gdzie już w ten weekend duże wydarzenie społeczno-kulturalne. Europejskie Centrum Artystyczne i sannicki samorząd łączą siły. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie inwestuje w infrastrukturę komunalną. ZWiK wyłonił wykonawców dla dwóch kluczowych zadań. Pierwszy z nich to projekt budowlano-wykonawczy dla nowej magistrali wody surowej. Mowa o dwóch rurociągach o długości około 500 i 550 metrów, które połączą rejon ulicy Krzywoustego ze stacją uzdatniania wody przy ulicy Wiskozowej. Drugi projekt to budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Trojanowskiej. Projekt obejmie główną magistralę o szacunkowej długości 950 metrów na odcinku pomiędzy ulicami Piaszczystą a Przylasek.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Z dniem 1 lipca swoją działalność rozpoczęła nowa poradnia zdrowia w Kampinosie. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Oficjalne, symboliczne otwarcie poradni z udziałem zaproszonych gości miało miejsce kilka dni wcześniej. Przedstawiciele służb, instytucji, lekarzy, radnych i sołtysów zgromadzili się przed nowym budynkiem w Kampinosie A. Podczas spotkania wójt Piotr Grzelak podkreślał, jak istotne jest spełnienie oczekiwań mieszkańców i zapewnienie im wysokiego poziomu opieki zdrowotnej. W przemówieniu wybrzmiała wdzięczność dla wszystkich zaangażowanych w pracochłonny, kilkuletni proces powstawania poradni. I zmieniamy temat. To będzie najbardziej wyjątkowy weekend tego lata w Sannikach. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen muzyki, folkloru, rodzinnych atrakcji i spotkań z kulturą.
12: Tego jeszcze nie było. Zaczynamy z wielkim przytupem, bo tradycja sannicka to na pewno związki z Fryderykiem Chopinem, ale też tradycja niedziel sannickich od wielu, wielu dziesiątek lat i połączyliśmy to w tym roku, więc ten weekend będzie pod taką wspólną nazwą Razem w Tradycji.
11: Mówiła dyrektor ECA w Sannikach Monika Patrowicz. W sobotę na gości czeka występ zespołu Trevoci oraz kabaretu Czesław i potańcówka z DJ-em. Wydarzenie uświetnią motocykliści Doliny Przysowy. Współorganizatorem wydarzenia jest sannicki samorząd.
13: W tym roku jest 56. Niedziela Sannicka. Jest to bardzo długi czas trwania, nieprzerwanie tej imprezy, jeśli tak można powiedzieć. Organizujemy ją przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy, ale również cieszymy się na obecność gości z zewnątrz, każdy znajdzie coś dla siebie. W czasie niedziel sanickich przede wszystkim staramy się pokazać nasz folklor naszego regionu sanickiego, który jest najmniejszy w Polsce, to taka ciekawostka, więc zachęcamy do obejrzenia występów naszego regionalnego zespołu pieśni i tańca Sanniki, który jest naszą dumą.
11: Mówił burmistrz Sannik. W niedzielę na gości czekać będą też stoiska rękodzielnicze i gastronomiczne oraz artyści dużej sceny muzycznej Maciej Miecznikowski i Big Cyc.
2: Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć między innymi kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
14: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania.

0: Biega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Polski ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
2: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
0: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Nie wiem, czy to czuliście, ale to jest niesamowite. Jak słońce odpali palnik, jak wyjdzie zza chmur, to jednak potrafi przygrzać, że momentalnie robi nam się cieplej. No ale cały czas w okolicach 19-20 stopni w Sochaczewie. Maksymalnie dzisiaj 23 kreski na plusie. Chmury raczej będą nam towarzyszyć, opady zdarzać się nie powinny, ale jak widzieliśmy o poranku, deszcz delikatny przeszedł w okolicy. Do 23 stopni dalsza część tego tygodnia. Deszczowy początek przyszłego i też do 21-22 kresek na plusie. Do połowy, do środy, czwartku. Potem będzie zdecydowanie cieplej.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 6 minut minęło od 8, a dziś na trzeci dzień lipca takie przysłowie ludowe znalazłem, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. No i dopiekło faktycznie, ale w czerwcu burze no, mogą się przytrafiać i były zresztą w wielu miejscach w Polsce. No ale pytanie o tę pogodę. Co w takim razie z dalszą częścią wakacji? Chyba pozostaje nam czekać, ponieważ nie znam żadnego mądrego, którego prognozy by się sprawdzały w 100%. Także taka kolej rzeczy. A na razie jak słońce gra, znaczy słońce świeci, muzyka gra, humor dopisuje, to nic, tylko musimy patrzeć z uśmiechem w przyszłość. Czy to w pracy, czy to w domu, czy to w podróży. Radio Sochaczew dla Was gra. Gloria Estefan, Sam Smith za moment i dużo dobrej muzyki.
1: Dzień.

0: baby, do that conga.
1: 94 i 9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

No to zanim przejdziemy do muzyki, to jeszcze jedno słówko na temat czwartego sochaczewskiego spotkania z klasykami, moi drodzy. Na stronie Radia Sochaczew wywiad dostępny z organizatorami. Kwadrans minął od 8, więc już wpisujcie w kalendarz, bo to co prawda nie w ten weekend, ale w kolejny, 12 lipca. Od 11 do 15 fantastyczna impreza, sochaczewskie spotkanie z klasykami. Nasze miasto zamieni się w stolicę motoryzacji. Auta z wielu epok. Starsze, nowsze, klasyki, zabytki. Do tego oczywiście przejażdżka zabytkowym autobusem ZKM-u Sochaczew po mieście. No i zbiórki na cele charytatywne, konkursy, zabawy, różnego rodzaju atrakcje dla uczestników. No i te auta, które naprawdę są dumą i właścicieli i sprawiają, że koło każdego z nich można westchnąć. Czasem nawet zajrzeć do środka, no i porozmawiać o tym, ile czasami z zachodu i wysiłku z doprowadzeniem takiego klasyka do takiej codziennej używalności. No, ale mamy w Sochaczewie specjalistów od tego.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 27 minut minęło od godziny 8. Moi drodzy, pozostaje znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie związane z latem i z Sochaczewem, czyli czy możemy korzystać z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli? Czy można plażować? I to jest dobra informacja, bo okazuje się, że plażować można. Gorzej jest z wchodzeniem do wody, gdyż woda, jak wiadomo, w bzurze zawiera różne rzeczy, także jak za długo w niej posiedzimy, to może się okazać, że będziemy świecić. Ale cóż, pozostaje trzymać kciuki, by te wszystkie testy i jakość wody poprawiły się, chociaż wiemy doskonale, że są tacy po drodze na odcinku Łowicz-Sochaczew, którzy no niestety swoje do tej rzeki dorzucają. Natomiast, jak mówi Ewelina Stefaniak z sochaczewskiego WOPR-u, jest nadzieja, pozostaje trzymać kciuki i miasto swoje w tej kwestii też robi.
1: Wiem, że tutaj władzom miasta, no na pewno nie tylko władzom, ale wszystkim mieszkańcom zależy na stworzeniu takiego miejsca i wiem, że obecni włodarze dokładają wszelkich starań, żeby takie miejsce stworzyć. Być może w tym roku uda się nam otworzyć plażę miejską, jeżeli wyniki badań będą dobre, to prawdopodobnie to zostanie zrealizowane.
0: A na razie pozostaje plażowanie, a z kąpieli to te słoneczne. No oczywiście, jeżeli słońce się pojawi zza chmur.
2: Dzień dobry, lato!
0: Ale tak to jest z pogodą, że i te chmury kiedyś w końcu ustąpią. W końcu nic nie może przecież wiecznie trwać, jak śpiewa Anna Jantar w Radiu Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: No ruch jakby troszeczkę większy w Sochaczewie. Na Trojanowskiej wzdłuż Alei 600-lecia samochodów przybyło. Olimpijski wyjazd do Piłsudskiego. Tutaj na Piłsudskiego 15 sierpnia Staszica i Traugutta też aut trochę więcej. Na Warszawskiej stoicie na światłach i w okolicy Ronda Koznocińskiego samochodów sporo. Wylotówki z Sochaczewa przejezdne. Droga 50 do A2 dobra. No i spora aut na odcinku między Sochaczewem a stolicą, czyli 92 i 580. Utrudnień specjalnych nie ma, wolniej przez większe miasta, a pozostałe odcinki zdecydowanie przejezdne, także zachodnie i północne w kierunku Wyszogrodu. Jeśli wyruszacie w trasę na wakacje albo tutaj monitorujecie te drogi okoliczne i traficie na utrudnienia, dzwońcie do Radia Sochaczew 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
7: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Pointer Sisters, I'm So Excited, czyli piosenka i właściwie zdanie każdego, kto jest miłośnikiem meczów na Mistrzostwach Świata, bo tam się dzieje i jest co oglądać, natomiast my tak sobie rozmawiamy w redakcji trochę o meczach, trochę o sprawach lokalnych, no i czasami też o muzyce, no i w związku z tym, że Oskar Tomczyk, mój redakcyjny kolega, jest wielkim fanem Honoraty Skarbek, uwielbia ją, należy do fan klubu, ma koszulkę z napisem Honka Biedronka i w ogóle ją wielbi, dlatego trzeba zagrać Honkę Biedronkę po prostu przed godziną 9. 10 minut do godziny 9 za moment wiadomości, nieco sportu, no i oczywiście Damy Radę, czyli Honorata Skarbek w Radiu Sochaczew.
1: Dzień dobry, lato!
2: 94,9 FM.
0: Róbcie głośniej, tak wam gra Radio Sochaczew właśnie w piątek, piąteczek, piątunio.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A Napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
8: Dzień dobry, lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: A już teraz o 9 w Radiu Sochacze w wiadomości.
13: Nowe wyższe stawki za odbiór odpadów w gminie Teresin. Seniorka z powiatu sochaczewskiego ofiarą oszustwa. Kobieta straciła 100 tysięcy złotych, próbując pomóc członkowi rodziny. Gmina Sochaczew zaprasza wszystkich chętnych na zbiórkę krwi przed urzędem. Krwiodawcy będą mogli się też zarejestrować w DKMS. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nowe wyższe stawki za odbiór odpadów w gminie Teresin. Te zaczną obowiązywać z początkiem sierpnia. Stawka wyniesie 45 zł od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczas wynosiła 30. Przewidziano też zniżkę w kwocie 10 zł dla mieszkańców kompostujących bioodpady. Co ciekawe, odpady zielone stanowią około 20% wszystkich odpadów z terenu gminy.
14: W 2019 roku nasi mieszkańcy oddawali około 300 ton bioodpadów. W zeszłym roku ponad 1000 ton. Zauważamy również wzrost takich odpadów jak tekstylia, odpady poremontowe, pobudowlane oraz gabaryty. Znaczy to niejednokrotnie wiąże się z samą sytuacją gminy, która przede wszystkim jest objęta planowaną inwestycją pod port komunikacyjny. I tutaj musimy zauważyć, że likwidujemy praktycznie 3 miejscowości. Mieszkańcy ci likwidują całe swoje życie, więc jakby te odpady, no samoistnie jest bardzo duża produkcja.
13: Mówiła Marzena Rucińska, pracownik Referatu Mienia i Środowiska Urzędu Gminy Teresin. Ostatecznie za podjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, przeciw była jedna osoba, wstrzymały się dwie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Sochaczewscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padła seniorka z powiatu sochaczewskiego. Zadzwoniła do niej kobieta podająca się za lekarza i poinformowała, że członek rodziny pokrzywdzonej przebywa w szpitalu, między innymi z powodu zakażenia wirusem Ebola. Rozmówczyni przekonywała, że szansą na pomoc mężczyźnie jest podanie specjalistycznej szczepionki, której koszt wynosi 250 tysięcy złotych. Po chwili telefon przejęła druga kobieta, która poinformowała seniorkę o tym, że zgłosi się do niej osoba, która odbierze pieniądze. pieniądze. Jednocześnie polecono jej, aby się nie rozłączała. Dzięki temu oszuści przez cały czas kontrolowali działania pokrzywdzonej. Kobieta przekazała swoje oszczędności w wysokości 100 tysięcy złotych. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przestępcy najczęściej wykorzystują silne emocje, aby nakłonić swoje ofiary do natychmiastowego działania. W takich sytuacjach presja czasu ma uniemożliwić racjonalną ocenę sytuacji.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Gmina Sochaczew zaprasza wszystkich chętnych na zbiórkę krwi, która odbędzie się we wtorek, 14 lipca, w godzinach 8:30-12:30 przy parkingu Urzędu Gminy. Na krwiodawców czekać będzie krwiobus i przedstawiciel Fundacji DKMS, który pomoże zarejestrować się i dołączyć do grona dawców komórek macierzystych szpiku. Poza ustawowo przysługującymi 2 dniami wolnego, na honorowych krwiodawców czekać będą drobne upominki gminy Sochaczew.
16: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
19: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Zakończył się udział Julii Błaszczyk w Mistrzostwach Europy Kadetek na Gran Canaria. W turnieju indywidualnym Julia zajęła 7 miejsce, staczając 4 wymagające pojedynki z reprezentantkami Grecji, Włoch, Azerbejdżanu oraz Izraela. W turnieju drużyn mieszanych reprezentacja Polski w składzie z Julią również zakończyła zmagania na 7 miejscu. To bardzo cenne doświadczenia zawodniczki UKS-u Orkan Judo. Czasu na odpoczynek jest mało. Kolejnym najważniejszym celem będą Mistrzostwa Świata Kadetek w Ekwadorze pod koniec sierpnia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z pakietem atrakcji. Już w najbliższy weekend na pływalni miejskiej Orka pojawi się wodny tor przeszkód. Zainteresowanie jest duże?
20: Tutaj mamy duże zainteresowanie, nawet młodszych i starszych. Zapraszamy 4 i 5 lipca, najbliższy weekend od 10 do 20 będzie można skorzystać z wodnego toru przeszkód. Wejście na tor przeszkód w cenie biletu. Serdecznie zapraszam.
12: Odpowiedziała Klaudia Barańska z Mosiru, a w przyszłym tygodniu letni festiwal sportowy przy Warszawskiej 80.
21: Zapraszamy 7, 8 i 9 lipca. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni.

0: Nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody. Robimy takie zakończenie naszego festiwalu.
1: Dodaje Renata Kubik, kierownik obiektów MOSiR. W niedzielę także drugi turniej klasyfikacyjny Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Rozpoczęcie o 9, a mecze w Karwowie przy Rumiankowej. Zapraszamy także na turnieje tenisa stołowego. W wakacje dzieci się nie nudzą.
2: Sochaczewski klub tenisa stołowego serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z naszego miasta do udziału w 2 turniejach tenisa stołowego 4 oraz 5 lipca w hali MOSiR w Sochaczewie przy ulicy Kusocińskiego 2. Start o godzinie 9. Od godziny 8 do 8.45 odbywają się zapisy do turniejów. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na uczestników czekają świetne nagrody. Zadanie to współfinansowane jest ze środków miasta Sochaczew. Pokażmy, że w wakacje w Sochaczewie dzieci się nie nudzą.
1: Mówi Natalia Gawrylczyk-Zielińska z Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego. Piłka nożna i kolejne ruchy trenerskie w powiecie. Dawid Stypuła opuścił drugi zespół Promyka i poprowadzi drugi zespół Orkana. Wcześniej z seniorską ekipą Promyka pożegnał się Maciej Przybylski, który także dołączył do ekipy z warszawskiej i poprowadzi pierwszą drużynę w klasie A. Trenerem pierwszej drużyny Promyka został za to Tomasz Sieński, a trenerem drugiej drużyny legenda klubu Marcin Jaworski. Życzę powodzenia.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
7: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
1: 7 minut minęło od 9. Tak, wam gramy Earth, Wind and Fire, czyli najlepsze możliwe wakacyjne rytmy funk, soul, nieco takich właśnie melodii w Radiu Sochaczew. Za moment sprawdzimy, co słychać na Mazowszu.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Samorząd Mazowsza wspiera ważne inwestycje lokalne. Władze województwa podpisały porozumienie z kanadyjską prowincją Saskatchewan. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Radni województwa zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na inwestycje kluczowe dla rozwoju całego regionu w ramach programu Mazowsze Pomaga. W tym roku Sejmik Województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy na 147 inwestycji na całym Mazowszu. Samorządy najczęściej ubiegały się o wsparcie na budowę dróg, kanalizacji oraz modernizację szkół. Najwyższe dotacje sięgają nawet 3,5 miliona złotych, mówi marszałek Adam Struzik.
2: To jest taka nowa wersja programu wsparcia inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To jest ponad 200 milionów złotych.
1: To są projekty, które zmieniają Mazowsze, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
3: Kilkaset przedsięwzięć, które to mają szansę zmienić Mazowsze. Cel taki proinwestycyjny, prorozwojowy tego programu ma szczególne znaczenie.
1: Łącznie Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie samorządowych inwestycji ponad 201 milionów złotych.
0: Co w naszym regionie?
1: Gmina Łyse inwestuje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki unijnemu wsparciu rozbuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kupi nowoczesne wyposażenie. Inwestycja otrzymała blisko 2 miliony złotych wsparcia, zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
4: Przeki są bardzo ważne, bo z jednej strony zachęcają ludzi do tego, żeby segregować i odzyskiwać te materiały, które można odzyskać.
1: Punkt przede wszystkim będzie ogromnym wsparciem dla mieszkańców, dodaje wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski.
5: Żeby segregacja śmieci przebiegała sprawnie, żeby nie powstawały dzikie wysypiska, będzie wzorcowy kompostownik na przoku wybudowany, będzie kupiona ładowarka teleskopowa, będzie kupiony wózek elektryczny, będą kupione kontenery.
1: Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i ma zakończyć się do końca 2027 roku.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd województwa mazowieckiego podpisał porozumienie o współpracy z kanadyjską prowincją Saskatchewan. Regiony będą wspólnie rozwijać badania nad energetyką jądrową i szkolić pracowników tego sektora. Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Polska i Mazowsze jest w trakcie transformacji energetycznej. Oczywiście idziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też po decyzjach rządu i po dużej akceptacji społecznej energetyki jądrowej też poszukujemy rozwiązań, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych.
1: Prowincja Saskatchewan wraz z kanadyjskimi przedsiębiorstwami prowadzi obecnie konsultacje z firmami i instytucjami w Polsce w zakresie wdrożenia pilotażowych instalacji małych reaktorów modułowych. W Polsce zaawansowane działania w tym zakresie prowadzi konsorcjum Orlen Synthos Green Energy.
0: Budżet obywatelski Mazowsza.
1: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze otwiera się jeszcze szerzej na odwiedzających. Odnowiono fontannę i teren wokół niej, a dzieci mogą korzystać z muzycznego placu zabaw. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
6: Pewnego dopełnienia tutaj inwestycji w tym całym kompleksie, który znajduje się w Karolinie, no bo przecież wiemy, że mamy piękny teatr muzyczny, zrewitalizowany pałac, który był pierwotnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, karczmę, park, bursę, w której mieszkają artystki i artyści. No a dzisiaj otworzyliśmy symbolicznie fontannę.
1: Inwestycja powstała dzięki wsparciu mieszkańców, dodaje dyrektor Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze Jacek Boniecki.
7: Cieszę się również, że włączyła się to społeczność, bo to jest budżet obywatelski, właśnie na tym polega, że społeczeństwo wskazuje ważne inicjatywy, które należy poprzeć i wtedy samorząd województwa może wydawać właśnie te środki.
1: Teren wokół pałacu jest ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu i odwiedzany przez gości z Polski oraz zagranicy.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem spotkamy się w Siennicy. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji. zaprasza Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
8: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Zapraszamy na Mazopiknik do Siennicy. Gwiazdą tego wieczoru będzie Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej 38 w godzinach od 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
5: Dzień dobry, lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: W naszym studiu Gabriel Wieczorek, burmistrz miasta i gminy Sanniki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: A także Monika Patrowicz, dyrektor Pałacu w Sannikach. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Spotykamy się w związku z najbliższym weekendem, który w Sannikach będzie obfitował w wiele wydarzeń. Dwa dni atrakcji, o których będziemy rozmawiać. Imieniny Fryderyka i Niedziela Sannicka. Razem w tradycji Festyn Rodziny to taka pełna nazwa właśnie tego, co się będzie działo w Sannikach. No i może zacznijmy tak celem wprowadzenia naszych słuchaczy. Dwudniowa impreza w Sannikach, a więc, jak rozumiem, mnóstwo propozycji dla każdego na spędzenie tego czasu.
10: Dokładnie. Drodzy Państwo, tego jeszcze nie było. Zaczynamy z wielkim przytupem, bo tradycja sannicka to, jak już słyszycie z moich ust, na pewno związki z Fryderykiem Chopinem, ale też tradycja niedziel sannickich od wielu, wielu dziesiątek lat i połączyliśmy to w tym roku, więc ten weekend będzie pod taką wspólną nazwą Razem w Tradycji, gdzie będziemy świętować wszystko. I imieniny Fryderyka, i Niedzielę Sannicką po kolei, zaczynając w sobotę od Niedzieli Sannickiej, gdzie od godziny 15 wiele atrakcji przygotowanych dla najmłodszych, bo tak też te imieniny zawsze obchodziliśmy. Pojawiał się Fryderyk Chopin, który przechadzał się z dzieciakami, które bawiły się świetnie w naszym parku przy muszli koncertowej i tak, mam nadzieję, będzie w tym roku. Wstęp wolny na wiele atrakcji i animacji, wiele dla dzieci. Oczywiście nie zabraknie piniaty na scenie. O godzinie 17 oficjalne otwarcie imienin Fryderyka. Zrobimy to tak jak w ubiegłym roku z naszymi przyjaciółmi, czyli Doliną Przysowy, motocyklistami, którzy przejadą przed naszą muszlą koncertową i dadzą czadu, jak to oni mówią. A zaraz potem, około godziny 17.30 zapraszamy na zabawę z kabaretem Czesław, dawką wybornego humoru. Mam nadzieję, że znany Państwu kabaret, jeden z najpopularniejszych takich polskich kabaretów, istniejący od 2002 roku. Słynie z humoru i dobrego kontaktu z publicznością. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z nimi, a zaraz po tym około 18.30, 19.00 zobaczymy, ile będziecie chcieli bawić się z kabaretem. Koncert, wyborny koncert, dlatego że w wykonaniu trzech tenorów. Jeden z nich jest nam znany, dlatego że nie tak dawno gościliśmy, myślę tu o Wojtku Sokosokolnickim, go podczas wernisażu i tak się poznaliśmy też kilka lat temu, bo jest to artysta śpiewający i malujący, ale tym razem nie będzie prezentował swoich prac malarskich, tylko z kolegami, czyli Mikołajem Adamczakiem i Miłoszem Gajdą zaśpiewają przepiękne popowo-operowe utwory w Muszli Koncertowej. Koncert Trewoci około godziny 18.30 się rozpocznie. Wiem, że słuchacze mają już oni swoich fanów, którzy jeżdżą za nimi, więc drodzy słuchacze, apel do Was, jeżeli chcecie wysłuchać koncertu, przyjedźcie wcześniej, żeby zająć sobie odpowiednie miejsca i żeby nie zabrakło ławek przed Muszlą Koncertową. A po koncercie szalona potańcówka pod gwiazdami z DJ-em do godziny 23.00, sobota, więc chcemy się bawić jak najdłużej.
8: Imieniny Fryderyka w sobotę, a w niedzielę już rozpoczniecie od, no myślę, że mogę tak powiedzieć, godzin prawie że porannych, już od samego rana chcecie świętować. Panie burmistrzu, trochę o tej tradycji, bo o tym rozmawiamy, no bo to 56. Niedziela Sadnicka przed nami, trochę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że tak, 1969 tak. Rok, pierwsza tak. Niedziela Sadnicka. Tak.
9: Pierwsza Niedziela Sadnicka odbyła się w 1969 roku. Jak pan wspomniał, w rozmowie ustaliliśmy, że jedna wypadła, że tak powiem, i ustaliliśmy kiedy, i w związku z tym w tym roku jest 56. Niedziela Sadnicka. Jest to bardzo, bardzo długi czas trwania, nieprzerwanie tej imprezy, jeśli tak można powiedzieć. Organizujemy ją przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy, ale również cieszymy się na obecność gości z zewnątrz. Każdy znajdzie coś dla siebie. W czasie Niedziel Sanickich przede wszystkim staramy się pokazać nasz folklor naszego regionu sanickiego, który jest najmniejszy w Polsce. To taka ciekawostka. Więc zachęcamy do obejrzenia występów naszego regionalnego zespołu pieśni i tańca Sanniki, który jest naszą dumą. Ale oprócz tego są również stoiska z twórczością ludową, folklorem. Są również stoiska kół gospodyń wiejskich, na których będzie można spróbować, skosztować smakołyków. Serdecznie do tego zachęcam, bo naprawdę są to pyszne wyroby. No i oprócz tego są występy przez cały dzień, kończące występem zespołu Big Cyc, ale może o tym pani dyrektor później powie. To gwiazda wieczoru. Natomiast jeśli chodzi o samą Niedzielę Sanicką, bardziej się skupiamy właśnie na folklorze i twórczości ludowej. Myślę, że tak długa tradycja zobowiązuje nas do czegoś i myślę, że naprawdę mamy się czym pochwalić i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
8: To jest też czas, żeby cała społeczność była razem już od tych godzin porannych. Tutaj, pani dyrektor, przed rozmową rozmawialiśmy, że już zaczynacie właściwie od rana akcją honorowego krwiodawstwa, później msza święta, a więc pełen dzień różnego rodzaju wydarzeń, atrakcji.
10: Dokładnie tak, drodzy Państwo. Jeśli tylko znajdziecie czas, to zapraszam na cały dzień lub oczywiście na wybrane atrakcje, które, o których można przeczytać. Jeżeli nie spamiętacie to, co dzisiaj Państwu opowiadam, to na naszej stronie internetowej lub też na forach społecznościowych, które w ostatnich dniach huczą tym, co się będzie u nas działo. Więc od godziny 9, tak jak pan redaktor powiedział, Zapraszamy wszystkich chętnych do oddawania krwi dla osób tego potrzebujących. Jest to akcja honorowego krwiodawstwa z oddziałem klubu Legion w Płocku pod tytułem Podziel się życiem. Od godziny 9 do 12 ustanie przed pałacem krwiobus i tam będzie można tą krew oddać. Oczywiście po wcześniejszym wywiadzie lekarskim, co jest niezbędnym w takim momencie. Ale zapraszam bardzo serdecznie, bo jest to bardzo szczytna akcja, potrzebna i nikt nie wie, kiedy ktoś z nas będzie musiał z tego skorzystać. O godzinie 12 zapraszamy do Kościoła Świętej Trójcy w Sannikach na uroczystą mszę świętą, a o godzinie 14 biletowany koncert, który jest już też tradycją w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, koncert Chopin, muzyka, poezja w sali koncertowej w Pałacu. Tym razem zobaczycie Państwo Weronikę Chodakowską, utalentowaną pianistkę młodego pokolenia i też mam nadzieję, że po koncercie będzie można zakupić i zdobyć autografy od artystki, ale również zakupić jej ostatnie płyty, zdobyć autografy na płytach. Towarzyszyć jej będzie Wojciech Wysocki, wybitny aktor teatralny i filmowy, który wzbogaci koncert recytacją poezji Zbigniewa Herberta. A sam Wojciech Wysocki, myślę, że Państwu znany z ról w popularnych serialach Klan, czy Miodowe lata, czy Kocham Klarę, czy Rancho. Przyciągnie też swoją twarzą, zechcecie go zobaczyć na żywo. Od lat zachwyca publiczność swoją charyzmą i wyjątkową artystyczną wrażliwością i tak będzie miało, to będzie miało miejsce o godzinie 14 podczas koncertu Chopin, muzyka, poezja. Tradycyjnie po koncercie wernisaż prac malarskich. Spotkamy się z malarstwem pod tytułem Carpe Diem, malarstwo Natalii Czarneckiej-Dilling. Bardzo zapraszam na tą wystawę, bardzo też ciekawa wystawa. No i oczywiście o godzinie 16 punktualnie przeniesiemy się z pałacu i z sali koncertowej pałacowej do muszli koncertowej i tam otworzymy wspólnie, myślę, z panem burmistrzem oficjalnie zapowiemy występy zespołu sannickiego. Rozpoczniemy niedzielę sannicką, 56. z rzędu niedzielę sannicką. O godzinie 16 rozpoczynamy w muszli koncertowej. Oczywiście zaczynamy od występów regionalnego zespołu pieśni i tańca Sanniki, którym chcemy się chwalić i będzie to bogaty program artystyczny przez nich przygotowany, ale też wystąpi lokalna poetka Anna Bogucka ze swoją poezją. Pojawi się też na scenie zespół Breakdance, który ćwiczy w Miejskim Ośrodku Kultury w Sannikach. No i też około godziny 17 zostanie ogłoszony finał konkursu kulinarnego. Dlatego, że bodajże tygodnia na naszych stronach ogłoszony jest konkurs pod tytułem Nutka smaku Mazowsza. I rozstrzygnięcie tej pierwszej edycji tego konkursu, który jest skierowany dla kół gospodyń wiejskich z subregionu płockiego, nastąpi właśnie podczas niedzieli sannickiej. Jury będzie degustowało potrawy w trzech kategoriach: wypiek, nalewka i potrawa. I w tych kategoriach zostaną przyznane przez jury nagrody pieniężne. Partnerem i fundatorem nagród jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, więc jeszcze można się zapisywać. Zapraszamy serdecznie wszystkie koła gospodyń wiejskich z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego mogą wziąć udział w tym konkursie. No i oczywiście poza tym, że będzie smacznie, to też będzie wybitnie, dlatego że zaraz około 17 na scenie wkroczy wspaniała skrzypaczka Agnes Violin. Violin Show to taka prezentacja okołogodzinna bardzo znanych, lubianych utworów. Grała z Zbigniewem Wodeckim, Grzegorzem Turnałem, Hanną Banaszak, z zespołem Various Max, a teraz indywidualnie wykonuje utwory, którymi z Państwem się będzie dzieliła. Około godziny 18 pojawiają się już pierwsze gwiazdy, więc na naszej scenie planujemy rozpocząć koncert Macieja Miecznikowskiego. No myślę, że nie trzeba samego Macieja przedstawiać. Wystąpi tym razem z zespołem. Nie może zabraknąć przebojów jak Kombinuj Dziewczyno, co tam jeszcze, no w tej chwili mi uciekło, ale wiele znanych Państwu na pewno utworów Macieja Miecznikowskiego będzie zaprezentowanych właśnie w Sannikach w tym dniu, około godziny 19, no już największa gwiazda dzisiaj tego wieczoru, zespół Big Cyc, finałowa gwiazda, legenda polskiego rocka, znany z wielu hitów bardzo często śpiewane Makumba, Facet to Świnia, Berlin Zachodni, Rudy się żeni, mogłabym wymieniać wiele. Mam nadzieję, że może nie wszystkie, ale wybrane utwory będziecie Państwo śpiewać razem z nami właśnie przed muszlą koncertową w niedzielę.
8: Najbliższy weekend, dwa dni pełne atrakcji w Sannikach. No nie wiem, czy wypada pytać, czy pogoda zamówiona przy tym, co ostatnio
9: tak,
8: się dzieje.
9: Oczywiście.
8: Ale zapytam.
9: Zamówiona. Tak jest.
10: Liczymy na to, że będzie trochę chłodniej, a jednocześnie park pozwoli na to, że jest tam wiele cienia i będzie można w sposób komfortowy korzystać z tych wszystkich atrakcji, które są przygotowane w tym dniu, bo cały teren przed muszlą koncertową będzie zastawiony, tak to ujmę, i twórczością ludową, i wycinanką sannicką, ale też wiele smaków Mazowsza będzie można kulinarnie skosztować, no i wiele atrakcji dla dzieci.
8: A na najbliższy weekend zapraszali na naszej antenie Gabriel Wieczorek, burmistrz miasta i gminy Sanniki. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
8: A także Monika Patrowicz, dyrektor Pałacu w Sannikach. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję, bądźcie z nami w Sannikach.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: RTF. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszew. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
2: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 10 minut do godziny 10, moi drodzy. No i w związku z tym, że sporo wydarzeń w naszej okolicy, to za moment sprawdzimy właśnie takie rekomendacje. Do tego wszystkiego jeszcze sezon wakacyjny i pogoda, która no raczej sprzyja, aczkolwiek tak jak dzisiaj o poranku, trochę deszczu, trochę wiatru. No i ten czas fajnie byłoby jakoś wykorzystać. Czy to mamy wakacje, czy jesteśmy po pracy, to wszystko się sprowadza do fundamentalnego pytania, jak odpocząć. I ja to pytanie zadałem naszym najmłodszym mieszkańcom Sochaczewa.
1: Jak gram w piłkę nożną?
2: Nie wiem, po prostu sobie tak poleżeć czy coś. No, słuchać muzyki też lubię.
3: Poleżeć, posłuchać muzyki.
2: Tak.
3: Kiedy jest długa przerwa i sobie, nie wiem, chodzę do automatu i kupuję różne rzeczy. Oglądam telewizję, gram, no i leżę i śpię.
2: Słuchać muzyki, relaksować się.
4: Nie wiem, jak gram na instrumencie. Fortepianie albo gitarze.
5: Grać w gry.
6: Nie komputerze.
7: Najfajniej? Leżeć.
8: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: To ja wam tego życzę, żebyście zawsze mieli chwilę, żeby spokojnie, bez zawracania głowy, poleżeć.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Coś przyjemnego, taki klasyk od ABBY w Radiu Sochaczew, a za 6 minut o 10 wiadomości i nieco sportu z tych największych aren. O czym będzie, tego nie zdradzę, ale na pewno po godzinie 10 o wydarzeniach tego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Na zegarze 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
12: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
11: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
13: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
11: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
14: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
11: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę. Przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, licząc grając wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze, jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanie czeka mecze z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawana z trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: Dzień dobry, lato!
10: Ależ wam pogram z radością w tej godzinie, moi drodzy. 5 po 10, Bad Boys Blue w Radiu Sochaczew, za moment Carla Fernandez, a potem Phil Collins.

0: Calvin Harris za nami. 19 minut minęło od godziny 10. Wysłuchacie Radia Słuchacze. Moi drodzy, mówi się głośno na temat transferu Roberta Lewandowskiego do MLS. Barcelonę opuszcza, ale przenosi się do Chicago Fire, do drużyny, która mocno ugruntowaną pozycję ma w Stanach i tam parę Polaków grało już. Natomiast, o ile kibice zacierają rączki, to myślę, że sklep kibica Chicago Fire nie jest do końca przygotowany na wielki boom związany z pozyskiwaniem koszulek Roberta Lewandowskiego, ponieważ nastąpił prosty błąd. Na nazwisko Roberta Lewandowskiego ma 11 liter, a miejsc na koszulce na literki jest wyłącznie 10, więc dostajemy Lewandowski bez i. Tak jak w słynnej scenie z pewnego filmu Chłopaki nie płaczą, tylko że tam S nie było na końcu, tutaj nie mamy i, więc mamy Lewandowsk. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć koszulkę z 9 z napisem Lewandowsk, to taką zamówi. Na i jeszcze będzie trzeba trochę poczekać, chyba że zwiększą limit znaków, ewentualnie to i będą dosyłać kibicom później, jak już Lewandowski parę tych goli strzeli. Kto wie?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Znów krążymy wokół Paszy Kebab. Oto Park Wójtówka 2D. I tutaj na piątek danie wegetariańskie. Falafel dokładnie wegetariański. Suróweczka, pomidor, ogórek, cebula. Chlebek, pita, bułka zwykła do wyboru. Sosy oczywiście także. Łagodne i ostre. No i oczywiście w zestawie napój. Polecam i życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 8 minut do 11, szybka rekomendacja tego, co można robić jutro na przykład. W wakacje dzieci się nie nudzą. Turniej Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego od 9. To dla młodszych i starszych. Każdy może wziąć udział w tych rozgrywkach. Wodny tor przeszkód na pływalni Orka od 9 do 20. W rytmie oddechu zajęcia jogi w Parku Garbolewskiego od godziny 11. Świetna sprawa, o 17 spotkanie autorskie z Moniką Kosowiec w Kramnicach Miejskich w Patio. W niedzielę podobne atrakcje, do tego jeszcze okno sztuki od 13 do 16 w parku imienia Fryderyka Chopina przy Traugutta, wibracje zdrowia, warsztaty Qigong o 17. Mnóstwo atrakcji, o tym przeczytacie na tusochacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Zobaczycie także na stronach Urzędu Miasta, więc warto rozejrzeć się wokół siebie, bo w naszym powiecie, w naszym mieście dzieje się naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, w których można brać udział. Zachęcam!
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A już teraz o 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.
9: Ruszył nabór projektów w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na wakajki w Młodzieszynie. W programie gry, warsztaty i wycieczki. Warto się spieszyć z zapisami. Będzie też zaproszenie na weekend z tenisem stołowym. SKTS w przygotowaniu rokrocznej akcji W wakacje dzieci się nie nudzą. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 560 tysięcy złotych przeznaczy miasto Sochaczew na realizację budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. Nabór projektów ruszył w poniedziałek i potrwa do 13 lipca włącznie. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie projektu, by nie został on odrzucony ze względów formalnych.
10: Formularz uznajemy za ważny, jeżeli wypełnią wszystkie obowiązkowe pola. Projekt uważany jest za ważny, jeśli został zgłoszony na odpowiednim formularzu według wzoru, a zdarzało nam się, że ktoś próbował swój formularz robić w ubiegłym roku, zdarzały się takie sytuacje, a więc na takim formularzu zgłoszonym, napisanym odręcznie, projekt jest nieważny. Jeżeli projekt został złożony w terminie określonym w harmonogramie, czyli w terminie do 13 lipca, później niestety odpada pod względem formalnym.
9: Mówiła Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia z minimum 25 podpisami. Co ważne, i to jest nowość, mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Wzorem minionego roku projekty będą realizowane w 4 okręgach miasta, pokrywających się z okręgami wyborczymi.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Wakajki to letnia akcja biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Zaproszone mogą czuć się dzieci od 6 roku życia. Start od najbliższego poniedziałku. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Wakajki 2026 to także co babcia i dziadek czytali, kiedy byli mali. Artystyczne, zwierzęcy świat, tropiciele na szlaku, gmina jakiej nie znacie i piknikowy chill. Jest czego wybierać. Najbliższa wycieczka już 4-9 lipca do Zamku Ciechanowie. Wyruszamy o 8.30. Obowiązują zapisy. Szczegóły na naszej stronie na Facebooku.
9: Mówił Jakub Błaszczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie. I zmieniamy temat. Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego zaprasza na cały weekend gier i zabaw pod hasłem W wakacje dzieci się nie nudzą. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę 4 i 5 lipca. Mecze rozgrywane będą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kusocińskiego. Start o godzinie 9. Zapisy ruszają pół godziny wcześniej na miejscu wydarzenia. Udział jest dla uczestników bezpłatny.
12: Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
13: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
12: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, Moskitier.

0: Już powinno być spokojniej, ale za to końcówka prima sort do 30 stopni i ma być gorąco i słonecznie. Taki ma być piątek, sobota, niedziela i nawet kolejny jeszcze poniedziałek, czyli połowa lipca. Nie mam nic przeciwko, żeby tego słońca było jak najwięcej.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ależ nam gna dzisiaj ten czas. 6 minut już minęło od 11, a poranek nam się zrobił przed południem. Ciężka praca jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale po co ryzykować? Jeszcze w piątek. Moi drodzy, lepiej się wyluzować, oddać w ramiona albo w te kojące nuty radia Sochaczew i słuchać tego, co najlepsze.
3: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
0: Trzeci dzień lipca, Rod Stewart, Baby Jane, za moment Two Colors, potem Perfect, czy to ja? Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew, to taka najlepsza recepta na przedpołudnie. Audycja powiatowa także w tej godzinie.

0: Codziennie jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Słyszysz?
10: Tak,
9: do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
15: A w naszym studiu Agnieszka Mućka, kierownik kształcenia praktycznego i koordynator projektów unijnych w Zespole Szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: Chociaż już wakacje, my jeszcze o szkole, bo jeszcze pewnie to nie jest pełny odpoczynek. Pracowity był ten rok szkolny już miniony, również dla pani jako koordynatora projektów unijnych. Mam na myśli oczywiście głównie Erasmus Plus i tutaj to już wiem od pani, zrealizowaliście w tym minionym roku szkolnym 4 tak zwane mobilności, czyli gdzie wyjeżdżaliście i co robiliście.
16: Tak, rok szkolny rzeczywiście był pracowity, jeszcze tak zwany kurz nie opadł, ale z drugiej strony praca przy takich projektach i zauważanie efektów tych projektów to sama przyjemność i mobilizuje do dalszego działania. Rzeczywiście, w bieżącym roku szkolnym, który był wyjątkowy pod liczbą mobilności, pod względem liczby mobilności, wyjechali nasi uczniowie aż 4 razy. Dwa razy wyjechali uczniowie z liceum ogólnokształcącego i niektórych kierunków technikum w ramach projektu tak zwanej edukacji szkolnej, w ramach której odbywa się współpraca ze szkołą partnerską. Jesienią współpracowaliśmy ze szkołą we Francji, wiosną współpracowaliśmy ze szkołą w Grecji, gdzie uczniowie pracują na dany, zadany temat związany z mobilnością. Jesienią z Francuzami współpracowaliśmy w zakresie kwestii wspólnych wątków naszych historycznych. Natomiast wiosną młodzież zajęła się z młodzieżą grecką bardzo ważnym, aktualnym tematem, czyli kwestią bezpieczeństwa, jak się przygotować do niestety grożących, potencjalnie trudnych sytuacji, w jaki sposób przygotować się na takiego rodzaju sytuacje. Natomiast uczniowie z technikum ewidentnie dwa razy wyjechali także do Francji i do Grecji w ramach swoich staży zawodowych kształtować swoje umiejętności zawodowe w kierunkach, w których się uczą.
15: To wiem już też od pani, że szczególnie cenny okazał się ten kontakt z Francją i ta współpraca podjęta. Ja już wiem, co się wydarzyło, ale słuchacze jeszcze nie wiedzą, więc niech pani opowie.
16: Tak, Francja była naszym wyjątkowym wyjazdem w tym roku, bo po pierwsze to był nowy kierunek, bo do tej pory mieliśmy doświadczenia w wyjazdach do Litwy, Włoch, Grecji. Natomiast z Francją nawiązaliśmy w tym roku współpracę i udało nam się nawiązać współpracę ze szkołą średnią z Nicei, która okazuje się, że owoc ma bardzo wiele owoców przyszłościowych, bo po pierwsze, Francuzom tak bardzo spodobała się współpraca z naszą młodzieżą, że postanowili sami zobaczyć Polskę i poznać Polskę. 1 czerwca przyjechali na tygodniową wycieczkę do Polski i dokładnie ta grupa, z którą nasi uczniowie współpracowali, postawiła warunek, że wycieczka do Polski się może odbyć i oni oczywiście jadą, ale pod warunkiem, że odwiedzą swoich nowych przyjaciół z Polski, z Iwaszkiewicza. I takie spotkanie miało miejsce dokładnie właśnie 1 czerwca, gdzie nasza młodzież miała szansę gościć swoich kolegów francuskich, nauczycieli francuskich, dodatkowo uczniowie technikum, przede wszystkim technikum hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, cukiernicy, kelnerzy mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami, bo przygotowali obiad dla naszych wyjątkowych gości.
15: Smakował?
16: Podobno tak, byli zachwyceni. Tak naprawdę wszystko, co zostało przygotowane, zostało zjedzone. Zależało nam na tym, żeby także pokazać im takie elementy polskiej kultury, tradycji kulinarnych, więc jak najbardziej było to wyjątkowe spotkanie, które skończyło się jeszcze dodatkowym meczem w siatkówkę, wspólną wizytą w parku Muzeum Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, więc dzień naprawdę wyjątkowy i wyjątkowo atrakcyjny dla obydwu grup młodzieży, a o tyle dla nas jest cenna jeszcze ta znajomość i współpraca, że okazało się, że polska grupa Iwaszkiewicz pokazał francuskiej szkole z Nicei Don Bosco, że można starać się o projekty unijne i szkoła wystąpiła o projekt unijny w ramach projektu Erasmus plus edukacja szkolna w tym roku i jako głównego potencjalnego współpracownika, z którym chcieliby realizować właśnie projekt, wskazują Iwaszkiewicza z Sochaczewa, więc byłoby to wyjątkowe, że nie Polacy jeżdżą jak zawsze do innych krajów, jeżdżą za granicę, ale to także i za granicę chce przyjechać i współpracować z Iwaszkiewiczem.
15: To rzeczywiście ciekawe. Już to właściwie wybrzmiewa z tego, co pani mówi, ale dopytam jeszcze, co tak naprawdę daje udział w tych projektach unijnych?
16: Przede wszystkim cały wyjazd mobilności są całkowicie finansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów i mogą na 2 tygodnie wyjechać do zagranicznego państwa. Przede wszystkim każdy typowe plusy związane z każdą podróżą, czyli odblokowanie się językowe, uświadomienie sobie, że to, czego się uczymy w szkole, można rzeczywiście wykorzystać, że warto podróżować, że warto poznawać inne kultury, poznanie innych kultur, innych państw, a w przypadku młodzieży, która uczestniczy w ramach projektów WET, czyli tych staży zawodowych, to także okazja na zdobywanie doświadczenia na zagranicznym rynku pracy i poszerzania swoich kompetencji, No i tak naprawdę stawania się w przyszłości bardzo atrakcyjnymi pracownikami, nie tylko na naszym rynku regionalnym, polskim, ale może i także zagranicznym. Więc jak najbardziej same plusy, nie mówiąc o także o kwestii, która jest wyjątkowo ważna, czyli integracji młodzieży, wzajemnym poznaniu się. Uczniowie z technikum mogą współpracować z uczniami z liceum, poznają młodzież z innych krajów w swoim wieku, więc także mają szansę porównać warunki, w jakich się uczą, warunki, w jakich funkcjonują na co dzień, z innymi krajami.
15: I wielu uczniów z tej możliwości korzysta, prawda?
16: Tak, proszę sobie wyobrazić, że od czasu zakończenia pandemii z Iwaszkiewicza wyjechało blisko 550 uczniów już na projekty zagraniczne Erasmus i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej.
15: Ponad 500 uczniów. No właśnie, to jakie plany na przyszły rok szkolny?
16: Przygotowania do przyszłego roku szkolnego już tak naprawdę trwają, bo jesteśmy na etapie oczekiwania na ostateczne zatwierdzenie budżetu przez Narodową Agencję i dowiedzenia się, z jakimi środkami możemy próbować się zmierzyć finansowymi na przyszły rok, czyli gdzie będziemy, na tej podstawie zdecydujemy, gdzie będziemy mogli pojechać. Na pewno będą dwie mobilności. Na pewno pojedzie znowu projekt edukacji szkolnej i na pewno uczniowie technikum będą poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Jesteśmy szkołą, która posiada akredytację, czyli nie musimy co roku pisać projektu nowego, tylko czekamy właśnie na zatwierdzenie środków i czekamy i podejmujemy już starania, żeby nową akredytację mieć od roku 2027, czyli znowu, żebyśmy ułatwiali naszym uczniom możliwość zdobywania tych kompetencji za granicą zawodowych, ale także interpersonalnych, co wydaje mi się w dzisiejszych czasach, kiedy nie mamy tak naprawdę granic, jest wyjątkowo ważne.
15: Zdecydowanie tak. Trzymamy kciuki za powodzenie tej akredytacji. Dziękuję już pięknie za rozmowę. Przypomnę, tylko naszym gościem była Agnieszka Mućka, kierownik kształcenia praktycznego i koordynator projektów unijnych w Zespole Szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza.
16: Bardzo dziękuję. Oczywiście w ramach przesądów nie dziękuję za trzymane kciuki. Zapraszamy do Iwaszkiewicza i zapraszamy na projekty unijne z Iwaszkiewiczem. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani bardzo.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Pięknych wakacji, mnóstwo słońca, pięknych wyjazdów odpoczynku i cóż, do zobaczenia na koncertach zespołu NA. Pa, pa.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
0: Dzień dobry lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Kolejne kulinarne propozycje w Radiu Sochaczew, płynące prosto z miejsca zwanego Barem Grzegory. Bar Brothers Grzegory oczywiście, czynny dzisiaj do 19:00, Kuznocin 112B. Danie dnia wygląda następująco: zupa szczawiowa, ryba miruna, do tego ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, a w ofercie, szerszej ofercie, ryby smażone, pierogi ręcznie robione domowe, a także inne finezyjne, pyszne, fantastyczne kompozycje smakowe. Dużo dań na ciepło, mięsnych, niemięsnych, każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam do lektury, menu znajdziecie oczywiście właśnie na Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Na zegarach już 12.
10: Sochaczew oficjalnie powitany w gronie członków Unii Miasteczek Polskich. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na letni festiwal sportowy organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zakochana mieszkanka powiatu żyrardowskiego straciła 185 tysięcy złotych. Oszuści nie próżnują. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Podczas ogólnopolskiej konferencji Nowoczesny Samorząd w obliczu wyzwań XXI wieku, bezpieczeństwo, energia, środowisko, cyfryzacja i ochrona ludności, która odbyła się w Rumi, Sochaczew został oficjalnie powitany w gronie członków Unii Miasteczek Polskich, jednej z najważniejszych organizacji samorządowych w kraju. Jak podkreśla ratusz, członkostwo w Unii to szansa na jeszcze bliższą współpracę z samorządami z całej Polski, wymianę doświadczeń oraz wspólne działania na rzecz rozwoju naszego miasta i skuteczniejszego pozyskiwania dobrych rozwiązań dla mieszkańców. W konferencji oraz obradach uczestniczył burmistrz Daniel Janiak.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na letni festiwal sportowy. Wydarzenie odbędzie się na terenie obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 7, 8 i 9 lipca w zmienionej w stosunku do roku ubiegłego formule. O szczegółach Renata Kubik z Mosiru.
11: Zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe. Kolekcjonujemy też puzzle, takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu.
10: Kolejna edycja festiwalu odbędzie się w sierpniu, ale będzie miała inny motyw przewodni. 57-letnia kobieta z powiatu żyrardowskiego uwierzyła w miłość, która okazała się starannie przygotowaną pułapką. Mężczyzna nawiązał z nią kontakt w sierpniu ubiegłego roku za pośrednictwem portalu randkowego. Z czasem zdobył jej zaufanie, zapewnił o swoich uczuciach i snuł plany wspólnego życia. Przekonywał, że chce założyć firmę w Turcji, ale potrzebuje pieniędzy na jej rozwój. Obiecywał, że gdy biznes zacznie przynosić zyski, wróci do Polski i razem rozpoczną nowe życie. Wierząc w zapewnienia, 57-latka od września do listopada zaciągała kredyty i pożyczki, a następnie przelewała pieniądze swojemu internetowemu ukochanemu. Łącznie straciła 185 tysięcy złotych. Ta historia to bolesne przypomnienie, że szybkie wyznania uczuć połączone z prośbami o pieniądze powinno wzbudzić naszą czujność.
12: Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
13: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
12: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. A teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No i zdecydowanie się nam schłodziło. 23-24 stopnie to jest ten dzisiejszy maks, a w ciągu weekendu, no to jeszcze chłodniej, do 21 w tym właśnie najcieplejszym momencie i przy sobocie, i przy niedzieli. Tych chmur też w ciągu weekendu może być już nieco więcej i mimo, że możemy liczyć na przejaśnienia i chwilę ze słońcem, to też deszcz, który się pojawi, no i w niedzielę faktycznie parasole mogą się przydać.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Deszcz, czyli Alien i Mighty's. Ich nowość na 94,9, 21 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Sochaczew, no i pytanie, co przyniesie lipiec w naszym mieście? No właśnie, czego jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać w Sochaczewie? No to między innymi impreza dla fanów motoryzacji, szczególnie tej, no nazwijmy, nieco starszej. Około 300 zabytkowych pojazdów ma pojawić się na rynku przy ulicy Pokoju w Sochaczewie i to już 12 lipca, bo właśnie tego dnia sochaczewskie Fiaty 126P już po raz czwarty zaproszą wszystkich mieszkańców na sochaczewskie spotkanie z klasykami. No i oprócz tych pojazdów, aż 300, no to w programie muzyka, animacje, akcja charytatywna, przejażdżki zabytkowym jelczem M11 oraz lody i zapiekanki z żuka. Tak to właśnie będzie wyglądało. Start tego wydarzenia o godzinie 11, przypomnę, to 12 lipca, a miejsce, no to targowisko miejskie w Sochaczewie. Więcej także o tym wszystkim poczytacie na tusochaczew.pl, tam są szczegóły.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: I to są takie bity, przy których można było się teraz pobujać. 22 minuty i będzie godzina 13. Słuchacie Radia Sochaczew. No i na 94,9 mamy teraz propozycję dla miłośników tenisa stołowego.
1: Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z naszego miasta do udziału w dwóch turniejach tenisa stołowego, które odbędą się 4 oraz 5 lipca w hali Mosir w Sochaczewie przy ulicy Kusodzińskiego 2. Start o godzinie 9. Od godziny 8 do 8.45 odbywają się zapisy do turniejów, a o godzinie 9 ruszają już pierwsze gry. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na uczestników czekają świetne nagrody. Jeśli nie macie sprzętu do grania, to jak najbardziej istnieje możliwość pożyczenia rakietek od klubu. Niech to nie będzie przeszkodą do tego, aby wziąć udział w turnieju. Zadanie to współfinansowane jest ze środków miasta Sochaczew. Organizatorem jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego. Serdecznie zapraszamy. Pokażmy, że w wakacje w Sochaczewie dzieci się nie nudzą.
0: A do tego udziału zapraszała Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
2: Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
15: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
16: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
17: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
20: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
11: Reklama.
12: Na zegarach dochodzi 13.
13: Po gminie Iłów jeździ się coraz lepiej. Są nowe inwestycje i plany na kolejne. To na początek. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie rozpoczęli służbę na naszych wodach. W tym serwisie także apel o empatię. Nastolatek w kryzysie emocjonalnym na szczęście ją odczuł. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Po gminie Iłów jeździ się coraz lepiej. Po gminie Iłów jeździ się coraz lepiej. Samorząd stara się pozyskiwać środki na remonty i budowę nowych dróg z różnych źródeł. W ostatnim czasie zakończyła się inwestycja drogowa w Załuskowie, mówi wójt Jan Kraśniewski.
14: Te prace w tej chwili zostały rozszerzone. Przybyło blisko 1200 metrów drogi, oczywiście nie asfaltowej, ale stłucznia z dobrą podbudową. O tyle jest to ważne, że to łączy z gminą Sanniki. Natomiast ci mieszkańcy Załuskowa, mieszkający tam właśnie w tej ostatniej linii Załuskowa przy sąsiedztwie Sannik, w zasadzie byli przy krytycznych warunkach atmosferycznych odcięci od Iłowa. W tej chwili ta sytuacja się zmienia.
13: Mieszkańcy Załuskowa mierzą się też z innym drogowym problemem, ale wiele wskazuje na to, że i ten zostanie rozwiązany.
14: Załusków jest również połączony świetną drogą powiatową. My uzupełniamy drogę gminną, żeby łączyć te kolonie i tam był problem przez ponad 30 lat. Chodziło o zamianę z lasami państwowymi, by w sposób optymalny wykonać drogę i my tej zamiany dokonaliśmy, także ta droga asfaltowa łącząca z powiatową, myślę, że wkrótce powstanie.
13: W Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie rozpoczęli służbę na naszych wodach. Pierwsze w tym roku wodowanie policyjnej łodzi odbyło się nad zalewem w Boryszewie. Działania mundurowych ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. Tych osób jest coraz więcej. Jak ma wyglądać wodna służba naszych policjantów, sprawdzał Bartek Staniaszek.
11: Funkcjonariusze będą patrolować zalew i rzeki znajdujące się na terenie powiatu sochaczewskiego, a tych mamy kilka. Policjanci mają zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób wypoczywających i przestrzeganie przepisów przez tych, którzy korzystają z jednostek pływających. Użytkownicy sprzętu wodnego mogą spodziewać się kontroli trzeźwości. Mundurowi będą też reagować na wszelkie nieodpowiedzialne

0: zachowania osób nad wodą i w wodzie. Warto dodać, że w pełnieniu służby pomoże policjantom ponton z zaburtowym silnikiem spalinowym, jaki w użyczenie komendy przekazał Urząd Gminy w Iłowie.
1: Sochaczewscy policjanci pomogli nastolatkowi w kryzysie emocjonalnym. Chłopiec zadzwonił do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i zadał pytanie, które wzbudziło zaniepokojenie operatorki. Niestety nie można było ustalić lokalizacji nastolatka. Powiadomiono służby, które natychmiast rozpoczęły poszukiwania. W tym czasie z chłopcem rozmawiał oficer dyżurny komendy policji. Szczęśliwie nastolatek został odnaleziony i przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Kolejny raz policja apeluje o reagowanie, jeśli czyjeś zachowanie wzbudza nasz niepokój.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można je przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych PUEZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. A licytacje majątku dłużników od teraz jak sprzedaż w sklepach internetowych zachęca Skarbówka. Działający od wczoraj portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupować również nieruchomości. Tomasz Fęskę.
6: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
7: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
6: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
7: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
6: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
0: A w Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił z Londynu, zadzwonił tam przebywający na letnim urlopie prezes fińskiego operatora telekomunikacyjnego, a po drugiej stronie słuchawki stał dyrektor fińskiego urzędu łączności. Panowie podzielili się wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z telefonami stacjonarnymi.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochacze. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Tomasz, Jacek i Anatol, panowie, bardzo gorąco pozdrawiamy z okazji imienin. I gramy to T-Love.

0: posprzątane na błysk. To ma być posprzątane na błysk. Wszyscy to doskonale wiemy. Dawid Podsiadło i jego nowość właśnie na błysk. To już za nami. 17 minut po godzinie 13. I na błysk na przykład przed obiadem o taki stół można wyczyścić. A co na ten wakacyjny stół się poleca? Bo taka pora już obiadowa, no to i w Radiu Sochaczew mała podpowiedź. Co powiecie na sałatkę z bobem? No właśnie. Jak ją zrobić?
1: Potrzebujemy 500 gram młodego bobu, 3 pomidory malinowe, ser feta, 100 gram świeżą miętę, 3 łyżki oliwy, sok z cytryny i pieprz. Bób gotujemy 4-5 minut, studzimy, ale to myślę, że zdecydowanie lepiej skorzystać z opcji przerzucenia go do miski z zimną wodą i lodem. Obieramy i łączymy z pokrojonymi pomidorami, fetą, posiekaną miętą, polewamy całość oliwą z sokiem z cytryny.
0: I proszę bardzo, i mamy pyszną sałatkę, o czym mówiła Katarzyna Siekierska z restauracji Salawi. I takie rzeczy co wtorek po godzinie 18:00 to w ramach audycji Sekrety Szefa Kuchni. Jeżeli nie słyszeliście tego ostatniego programu, to spokojnie, już jutro po 14:00 będzie można nadrobić zaległości. Będzie powtórka.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: To niska cena.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
15: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A Napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
6: Reklama.

0: September i Satellites. I 29 minut do godziny 14. Słuchacie Radia Sochaczew. Mamy sygnał od naszego słuchacza, że brązowy, średniej wielkości pies w typie owczarka, młodziak. Ten błąka się w okolicach tartaku w miejscowości Olunin. Jeżeli to wasza zguba, to tam możecie jej szukać.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: bliski w waszą stronę. Tak wam zagraliśmy teraz na 94,9, 22 minuty i będzie godzina 14. No i na tusochaczew.pl czytam, że gmina Sochaczew zaprasza wszystkich odważnych i chętnych przede wszystkim dobroczyńców na zbiórkę krwi, która to odbędzie się we wtorek 14 lipca w godzinach od 8.30 do 12.30. To przy parkingu Urzędu Gminy Sochaczew przy Warszawskiej 115. To tam będzie można podzielić się życiodajnym płynem. Także bardzo gorąco zachęcamy was do udziału w tej jakże ważnej akcji, ale też przy okazji warto przecież wspomnieć, że i miasto Sochaczew także organizuje takie zbiórki, no i w każdą środę na placu Kościuszki krwiobóz czeka na was od 8.30 do 12.30 i tu także zapraszamy w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej. Tu Sochaczew.pl, jak wspomniałem, tam już znajdziecie wszelkie szczegóły.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

nas towarzyszyli, niezależnie gdzie jesteście i co robicie, to ta najlepsza muzyka jest właśnie z wami. 8,5 minuty i będzie pełna, czyli 14, wtedy wiadomości, Senniki. W ten weekend tam duże wydarzenie społeczno-kulturalne i właśnie o tym powiemy już za chwilę.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
5: Słyszysz?
6: Tak, do ciebie mówię.
5: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Na zegarach już 14.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie inwestuje w infrastrukturę komunalną. ZWiK wyłonił wykonawców na projekty dwóch ważnych inwestycji. Poradnia zdrowia w Kampinosie rozpoczęła przyjmowanie pacjentów. W tym serwisie zapraszamy do Sannik, gdzie już w ten weekend duże wydarzenie społeczno-kulturalne. Europejskie Centrum Artystyczne i sannicki samorząd łączą siły. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie inwestuje w infrastrukturę komunalną. ZWiK wyłonił wykonawców dla dwóch kluczowych zadań. Pierwszy z nich to projekt budowlano-wykonawczy dla nowej magistrali wody surowej. Mowa o dwóch rurociągach o długości około 500 i 550 metrów, które połączą rejon ulicy Krzywoustego ze stacją uzdatniania wody przy ulicy Wiskozowej. Drugi projekt to budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Trojanowskiej. Projekt obejmie główną magistralę o szacunkowej długości 950 metrów na odcinku pomiędzy ulicami Piaszczystą a Przylasek.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Z dniem 1 lipca swoją działalność rozpoczęła nowa poradnia zdrowia w Kampinosie. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Oficjalne, symboliczne otwarcie poradni z udziałem zaproszonych gości miało miejsce kilka dni wcześniej. Przedstawiciele służb, instytucji, lekarzy, radnych i sołtysów zgromadzili się przed nowym budynkiem w Kampinosie A. Podczas spotkania wójt Piotr Grzelak podkreślał, jak istotne jest spełnienie oczekiwań mieszkańców i zapewnienie im wysokiego poziomu opieki zdrowotnej. W przemówieniu wybrzmiała wdzięczność dla wszystkich zaangażowanych w pracochłonny, kilkuletni proces powstawania poradni. I zmieniamy temat. To będzie najbardziej wyjątkowy weekend tego lata w Sennikach. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen muzyki, folkloru, rodzinnych atrakcji i spotkań z kulturą.
11: Tego jeszcze nie było. Zaczynamy z wielkim przytupem, bo tradycja sannicka to na pewno związki z Fryderykiem Chopinem, ale też tradycja niedziel sannickich od wielu, wielu dziesiątek lat i połączyliśmy to w tym roku, więc ten weekend będzie pod taką wspólną nazwą Razem w Tradycji.
10: Mówiła dyrektor ECA w Sennikach Monika Patrowicz. W sobotę na gości czeka występ zespołu Trevoci oraz kabaretu Czesław i potańcówka z DJ-em. Wydarzenie uświetnią motocykliści Doliny Przysowy. Współorganizatorem wydarzenia jest sennicki samorząd.
12: W tym roku jest 56. Niedziela Sennicka. Jest to bardzo długi czas trwania, nieprzerwanie tej imprezy, jeśli tak można powiedzieć. Organizujemy ją przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy, ale również cieszymy się na obecność gości z zewnątrz. Każdy znajdzie coś dla siebie. W czasie Niedziel Sannickich przede wszystkim staramy się pokazać nasz folklor naszego regionu sannickiego, który jest najmniejszy w Polsce. To taka ciekawostka, więc zachęcamy do obejrzenia występów naszego regionalnego zespołu pieśni i tańca Sanniki, który jest naszą dumą.
10: Mówił burmistrz Sannik. W niedzielę na gości czekać będą też stoiska rękodzielnicze i gastronomiczne oraz artyści dużej sceny muzycznej Maciej Miecznikowski i Big Cyc.
13: Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
14: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
13: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
15: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
16: W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
13: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Czy to wszystko, co przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach, znajdzie też potwierdzenie lokalnie? Moglibyśmy powiedzieć tak i to tyle. No faktycznie, 21 stopni w ciągu weekendu to jest ten maks prognozowany przez synoptyków. Spora ilość chmur i deszcz, szczególnie przy niedzieli, jest możliwy, więc wtedy parasole, no to taka rzecz, którą warto mieć blisko siebie i nie rozstawać się z nią, jeżeli chodzi o ten kolejny tydzień, bo też nam ma popadać, a te temperatury nawet od skromnej 16 do maksymalnie 22-23 stopni. Te wyższe wskazania, no to pod koniec tygodnia, wtedy już nawet dobijemy do 29, mówiąc o tym kolejnym i też już większa szansa na rozpogodzenia.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A to zdecydowanie numer właśnie o tej sytuacji.

0: O nagrody w konkursie zadbało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
1: To jest ten moment, kiedy możecie do nas kręcić, by wziąć udział w zabawie, którą to przygotowało właśnie Starostwo Powiatowe.

0: w Sochaczewie. No, pytanie będzie dotyczyć tak ogólnie wyjazdów, a w zasadzie to delikatnych komplikacji, które gdzieś tam po drodze mogą się pojawić. A co można zgarnąć odpowiadając na to pytanie? No to zestaw gadżetów przebogaty właśnie od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Także odbieramy telefon, nawet numeru nie trzeba tutaj przypominać. To pytanie, kto jest po drugiej stronie. Dzień dobry.
1: Lucyna.
0: Cześć Lucyna. Słuchaj, jak tam u ciebie wakacyjnie? Czy ty już w planach masz jakiś wyjazd, albo może jakiś już krótki urlopik jest za tobą, czy przed tobą dopiero takie przyjemności?
1: Jeszcze wszystko jest przede mną.
0: Okej, dobrze. A zdradzisz nam, co masz w planach, tak na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do pytania?
1: Tak, czy to tajemnica? To gdzieś nad morze.
0: A, nad morze, fajnie. No tak, przy pięknej pogodzie dobrze jest się wygrzać na plaży. No to odliczamy razem z tobą i słuchaj, być może też staniesz się szczęśliwą posiadaczką gadżetów, jeżeli odpowiesz mi na takie pytanie. Ono brzmi tak. Czy jeśli wyjazd został odwołany lub skrócony z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, na przykład mogą to być działania wojenne w miejscu docelowym lub klęski żywiołowej, to też może być jeden z takich problemów, to czy podróżny może żądać odszkodowania od organizatora turystyki? I tu masz dwie odpowiedzi. Albo tak, albo nie. Jak myślisz?
1: Może żądać.
0: Że może żądać. Uważasz, że tak. A jakbyś tak się tak zastanowiła jeszcze raz, tak sobie przeanalizowała i pomyślała, czy może tak, może nie. Potraktuj jako delikatną podpowiedź. To czy
1: nie
0: zostajesz?
1: Może żądać.
0: No nie może, no nie może. Słuchaj, no to jest takie wyjaśnienie, jeśli wyjazd został odwołany lub skrócony z powodów nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, no to podróżny nie może żądać właśnie odszkodowania od organizatora turystyki. No widzisz, mała podpowiedź się przydała, no to pakiet
1: Dziękuję
0: gadżetów
1: bardzo.
0: Od starostwa ląduje twoje ręce. No wiesz, usłyszeć taką radość to sama przyjemność. No dobrze, to kogo pozdrawiamy jeszcze, bo proszę bardzo, jak już jesteśmy na antenie, to masz taką możliwość. Pozdrawiaj kogo tylko zechcesz.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Radio Sochaczew oczywiście w pierwszej kolejności.
0: Dziękujemy.
1: I moją mamę Marię. No wszystkiego dobrego.
0: Dołączamy się w takim razie do tych pozdrowień. A do ciebie prośba, zostań z nami, nie rozłączaj się.
2: O nagrody w konkursie zadbało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

0: Radiu Sochaczew nasza wakacyjna nowość, czyli audycja Kosmetologika, a w dużym skrócie to program o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. Także warto zostać na 94,9.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
15: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
16: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
17: W studiu Radia Sochaczew pani Anna Orzeszek, specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog, co ciekawe socjolożka, bizneswoman, kobieta przedsiębiorcza i gdybyśmy mogli,
18: dzień dobry,
17: na początku kilka słów o tym powiedzieć, jak z tej socjologii na własny biznes pani przeszła.
18: A no właśnie, to okazuje się ciekawy temat, ja wcześniej o tym tak nie myślałam, że to będzie na tyle ciekawe, ale chętnie wam opowiem, bo jak zaczynałam w ogóle studia, to była to socjologia. Socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi. No i tak, i obroniłam sobie wtedy tytuł licencjat. Następnie po socjologii poszłam na zarządzanie przedsiębiorstwem. I to była Politechnika Warszawska. I tam niestety nie obroniłam tytułu magistra, ale skończyłam 3 semestry i powstał wtedy biznesplan założenia salonu kosmetycznego. No i to było zarządzanie przedsiębiorstwem. Ja zawsze miałam w zamyśle mieć po prostu firmę, która będzie miała rozwiniętą kosmetologię, ale nie myślałam, że ja sama będę wykonywać usługi. Natomiast jednak, żeby pilnować ludzi i jakby znać się na wszystkim, wymyśliłam w trakcie już po tym, jak założyłam salon, studia jednak swoje, żeby zostać tym kosmetologiem. I urodził się pomysł studiów w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam studiowałam kosmetologię, skończyłam w 2018 roku, no ale to tak powiedziała nie pani było
17: jeszcze,
18: planowo.
17: Jeszcze jedną ważną rzecz, tak? Że też pani bardzo skrupulatnie podeszła do tego, gdzie pani będzie studiować, czyli były pewne wymagania związane z jakością kierunku.
18: Tak, bo ja sobie zrobiłam rozeznanie, gdzie jest ta kosmetologia praktyczna taka bardzo, bardzo rozwinięta i stwierdziłam, że no musi to być uniwersytet. W Warszawie nie było niestety żadnej takiej uczelni, no bo wiadomo, stąd bym miała najbliżej do Warszawy. Była Łódź, był Białystok, jednak najwyższy poziom był Kraków na Jagiellońskim.
17: A kiedy poczuła pani podczas właśnie tych początków taką myśl, tą pierwszą myśl na zasadzie, dobra, to robię coś swojego, idziemy w tą kosmetykę tutaj?
18: To znaczy, ja zawsze wiedziałam, że to ma być profesjonalny salon, dlatego nazywa się Prestiż. I od razu chciałam mieć wysoki poziom, najlepsze maszyny i tak dalej, najlepszy sprzęt i też najlepsze wykształcenie i pracowników, którzy są stricte też po studiach kierunkowych. Ja nie zatrudniam osób, które nie mają ukończonej szkoły wyższej.
17: I tylko zdradzę, że kilka bardzo ciekawych spotkań nas czeka na te tematy i też między innymi w przyszłości będziemy omawiać to, jak sprawdzić tę jakość studia, które nas interesuje, salonu i osób, z którymi będziemy współpracować albo u których będziemy chcieli decydować się na zabieg. To też będzie jeden z naszych tematów, natomiast zaczniemy od podstaw. Czyli co to jest ta nasza skóra, jaką funkcję pełni, co to jest za organ, rzecz w ogóle, która trzyma nasze ciało?
18: Faktycznie skóra jest organem, funkcję spełnia przede wszystkim ochronną. Chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi i to, jak skóra wygląda, to też wiele świadczy o tym, co my z nią robimy, bo jeżeli jej nie chronimy i wynurzamy się na przykład na słońce bez ochrony i tak dalej, to widać, tak? Jak jesteśmy odwodnieni, to też widać. No.
17: Wszystko ma wpływ na naszą skórę, na kondycję naszej skóry?
18: To jak się odżywiamy, co ze sobą robimy, jak się nawadniamy i jakich kosmetyków używamy, to wszystko jakby jest kilku rzeczy naraz. To nie jest tylko i wyłącznie z zewnątrz, to też wewnątrz trzeba.
17: Czy pani jest ciepłolubna? Czy wypatruje pani słońca, jeżeli chodzi o tę porę roku, lipiec, sierpień,
18: tak,
17: lato?
18: Tak, ja kocham słońce. Ja zdecydowanie kocham słońce, uważam, że jest zdrowe i jakby wcale go nie unikam i też witaminka się wydziela, wiadomo, tak, potrzebna jest. Więc słońce tak, tylko odpowiednio.
17: A nasza skóra kocha słońce, zanim przejdę do tego właściwego pytania?
18: Tak.
17: Dobrze. Idzie lato, wyjeżdżamy na wakacje. Czy kremy z filtrem są ważne? Co dla osób o jasnej karnacji, co dla dzieci, co dla tych, którzy lubią się opalać? I czy faktycznie ta ciemniejsza karnacja wybacza więcej? Jeżeli ktoś ma ciemniejszą karnację, to znaczy, że to słońce mniej go będzie podrażniać?
18: To znaczy, ze słońcem to tylko tyle, że trzeba odpowiednio przygotować się chwilę wcześniej na to słońce, bo najwyższe promieniowanie UV mamy teraz akurat w maju i jeżeli się tak wynurzy na słońce po zimie, nie przygotowując się wcale, to skóra nie nadąży nam jakby wydzielić tej melaniny i możemy się poparzyć, ale jak się przygotujemy chwilę wcześniej, między innymi, suplementując się witaminką D, można się chwilkę powynurzać tak, żeby to nie było, że od razu idziemy na słońce na takie wysokie, na godzinę, tak? Tylko powiedzmy pierwszego dnia na parę minut, innego dnia na parę minut, ta melaninka nam się zdąży wydzielić.
17: Dawkujemy sobie.
18: Dawkujemy i wtedy już poparzeń unikniemy.
17: To zapytam o te filtry.
18: A o filtry, tak. Więc z filtrami to jest tak, i tutaj będę jako kosmetolożka bardzo sceptycznie nastawiona, bo niestety kremy z filtrem to nie są tylko kremy z filtrem, tylko tam jest bardzo też dużo chemii i jeżeli to jest coś nieodpowiedniego, coś, co ma tylko napisane, że ma ten filtr w sobie, to czasem wcale nas nie ochroni. Załóżmy, że mamy dobry filtr, tak, że ten filtr jest po prostu w wsadzie w środku, jak najbardziej. Jednak chroni nas przed poparzeniami słonecznymi. Jeżeli mamy się ochronić w ten sposób, to po prostu musimy się skupić na tym, czy ten krem faktycznie ma filtr w sobie, czy jest tylko tak napisane, bo niestety rynek jest taki, że może być napisane, a nas nie ochroni.
17: Okej, a osoby z jasną karnacją, które gdzieś tam w planach mają wyjazd, czego powinny szukać na półkach? Wysokiego filtru?
18: Wysoki filtr. 50, teraz są nawet setki, mało kto o tym wie, ale do twarzy jest już filtr 100 i on faktycznie jest. Myślę, że gdzieś tam apteczne, tak, te drogeryjne, to już jest taki różny temat.
17: To jeszcze zapytam panią o to, co ja usłyszałem. Usłyszałem tak. Takie zdanie, że jeżeli zastanawiamy się nad kremami na wakacje, nad właśnie kremami z filtrem, warto sięgać po te produkty dla dzieci, bo są lepszej jakości często niż dla dorosłych. Czy to prawda, czy to kwestia sprawdzenia indywidualnie, co tam na tej etykiecie będzie?
18: Myślę, że to zależy od firmy, która to produkuje. Ja bym wszystko jednak radziła w polskie, że jak z tyłu na etykiecie będzie made in wiadomo co, to lepiej tego nie używać, a tego jest coraz więcej i to nie jest kwestia dla dzieci czy dla dorosłych, tylko kwestia jednak producenta i faktycznego stanu, czy tam jest ten filtr, nie?
17: To jeszcze zapytam o solarium, bo też jest grupa miłośników opalania przez cały rok. No i co z tym solarium? Czy to koliduje z tym słońcem na zewnątrz, czy nie? Czy tutaj jest miejsce, żeby gdzieś tam korzystać i chodzić? No i za moment też przejdę do ważnego pytania związanego z tym, co będzie, gdy przesadzimy.
18: Dobrze. Więc tak, no i znowu tutaj będzie tak nietuzinkowo, bo przeważnie kosmetolodzy mówią, oj, solarium absolutnie nie. A ja mówię, okej, to jest okej. Jeżeli to jest kilka minut, to jest tylko dla przygotowania skóry przed latem, powiedzmy 5-6 minut, wyłączyć opalacze twarzy i w tą stronę to jak najbardziej, bo jednak ja słyszałam wiele opinii, ale solarium było i jest od tylu lat i no nigdy nikomu nie uważam, że spowodowało solarium raka. To nie to, to tworzy. Więc solarium jak najbardziej, tylko w odpowiedni sposób. Nie spalać się na tym solarium. Słuchać też pracownika, tak, że nie poleca tam na, nie wiem, 8-10 minut bez przygotowania, bo ktoś nagle

0: ktoś ma w planach chodzić non-stop i całorocznie i spalać tą skórę na solarium, no to niestety to bardzo widać, jak przyspiesza efekty starzenia się skóry. No to po prostu widać, tak? No, ja osobiście chodzę bardzo rzadko i wyłączam opalacze twarzy i tak też polecam robić, bo uważam, że to jest bardzo dobra metoda na przygotowanie się.
1: To jeszcze zapytam coś z pani branży. Jest pani w pracy, nagle ktoś wpada i krzyczy: pomocy, ratunku, przesadziłam, jestem spalony, i co robimy w takiej sytuacji? Słyszałem o jogurtach, maślankach, słyszałem o różnego rodzaju wyrobach piankowych, które się nakłada. Co zrobić, jak się ratować, żeby po prostu nie spłonąć?
0: No tak, no to jeżeli już się stało i się nie przygotowaliśmy wcześniej, co przed chwilą mówiłam, no to przede wszystkim nie panikować i nie nakładać sobie rzeczy, których nie znamy na twarz, i na pewno nie peelingować tego. Schłodzić tak, jakbym polecała jakiś alginat, algę, maskę, coś chłodzącego, nawilżać jak najbardziej, jednak uważać, żeby po prostu w produkcie może tam być witamina E, bardzo często w produktach dla dzieci jest ta witaminka i ona jakby schłodzi, złagodzi. Natomiast no nie panikować, no już się stało, no co my zrobimy? No aby teraz nie popsuć jeszcze bardziej, bo dosłownie wczoraj miałam taką sytuację, wpadła dziewczyna cała czerwona jak burak, mówi 15 minut była na słońcu i cała czerwona, skóra jej będzie schodzić. No ja byłam na słońcu tego dnia pół dnia i nawet śladów nie widać, tak? Przygotowywałam się wcześniej. Ona była 15 minut, cała czerwona, nałożyłam jej algę, witaminę E. Myślę, że pomaga, ale no co?
1: To jest kojące doraźnie, czy pomoże złagodzić też te...
0: I kojące i jedno i drugie, tak? Bo witamina E przyspiesza nam procesy regeneracji skóry, schłodzenie również i doraźnie, i też no jakby mniejsze będą potem powikłania, tak? To jeszcze... Skóra nie będzie tak mocno schodzić.
1: To jeszcze podpytam w takim razie, co powinniśmy mieć w domu, gdy takie rzeczy mogą się przydarzyć, gdy mamy jasną karnację albo nasze dzieciaki w sumie poprzedniego lata już raz się spaliły, bo za szybko wyszły na słońce. Co warto mieć w domu albo u siebie, co doraźnie pomoże?
0: Wtedy pomaga wszystko, co jest chłodne tak naprawdę. No ja osobiście mam takie wkładki do lodówki żelowe, które się chłodzi, ale nie do minusowych temperatur, tylko takich, no powiedzmy 2-5 stopni, żeby wiadomo, nie przykładać sobie mrożonki do tego, bo to będzie jeszcze gorzej, bo to jest szok termiczny dla skóry, tylko coś oczywiście chłodnego, ale takiego delikatnie chłodnego. Ewentualnie jakiś tam ręcznik schłodzony wodą, żeby ten okład chłodny był, ale żeby nie było szoku, bo no jak słyszę, że ktoś wtedy sobie bierze, biegnie po mrożonkę albo lód i się obkłada tym wszystkim, no to nie, to jest jeszcze gorzej, bo to jest szok totalny dla skóry. Tu ją żeśmy najpierw spalili, tak, w jedną stronę, a potem ją zmrażamy. Ulgę przynosi, ale efektów dobrych nie.
1: Okej. Okay. Bardzo ważne letnie tematy. Przed nami kilka słów na temat i zabiegów, i tego, kto gości w salonach kosmetycznych. Okazuje się, że różnica w porównaniu z tym, co było 10-15 lat temu, jest znaczna. I o tym porozmawiamy sobie w kolejnym naszym spotkaniu. A moim gościem była specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

słuchaczy. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Z powietrza.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
6: Reklama.

Dzisiaj, Kuba, ich stygnie lato. I 8 minut, które pozostały nam do 15. To wiadomości w Radiu Sochaczew. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. To będzie jeden z tych tematów, który już o pełnej się pojawi. A co muzycznie do 15? No to Avicii, a także Przona i Fanka.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
8: Mamy 15, mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Nowe wyższe stawki za odbiór odpadów w gminie Teresin. Seniorka z powiatu sochaczewskiego ofiarą oszustwa. Kobieta straciła 100 tysięcy złotych, próbując pomóc członkowi rodziny. Gmina Sochaczew zaprasza wszystkich chętnych na zbiórkę krwi przed urzędem. Krwiodawcy będą mogli się też zarejestrować w DKMS. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nowe wyższe stawki za odbiór odpadów w gminie Teresin. Te zaczną obowiązywać z początkiem sierpnia. Stawka wyniesie 45 zł od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczas wynosiła 30. Przewidziano też zniżkę w kwocie 10 zł dla mieszkańców kompostujących bioodpady. Co ciekawe, odpady zielone stanowią około 20% wszystkich odpadów z terenu gminy.
10: W 2019 roku nasi mieszkańcy oddawali około 300 ton bioodpadów. W zeszłym roku ponad 1000 ton. Zauważ wzrost takich odpadów jak tekstylia, odpady poremontowe, pobudowlane oraz gabaryty. Znaczy to niejednokrotnie wiąże się z samą sytuacją gminy, która przede wszystkim jest objęta planowaną inwestycją pod port komunikacyjny. I tutaj musimy zauważyć, że likwidujemy praktycznie 3 miejscowości. Mieszkańcy ci likwidują całe swoje życie, więc jakby te odpady, no samoistnie jest bardzo duża produkcja.
9: Mówiła Marzena Rucińska, pracownik referatu mienia i środowiska Urzędu Gminy Teresin. Ostatecznie za podjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, przeciw była jedna osoba. Wstrzymały się dwie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Sochaczewscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padła seniorka z powiatu sochaczewskiego. Zadzwoniła do niej kobieta podająca się za lekarza i poinformowała, że członek rodziny pokrzywdzonej przebywa w szpitalu, między innymi z powodu zakażenia wirusem Ebola. Rozmówczyni przekonywała, że szansą na pomoc mężczyźnie jest podanie specjalistycznej szczepionki, której koszt wynosi 250 tysięcy złotych. Po chwili telefon przejęła druga kobieta, która poinformowała seniorkę o tym, że zgłosi się do niej osoba, która odbierze pieniądze. Jednocześnie polecono jej, aby się nie rozłączała. Dzięki temu oszuści przez cały czas kontrolowali działania pokrzywdzonej. Kobieta przekazała swoje oszczędności w wysokości 100 tysięcy złotych. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przestępcy najczęściej wykorzystują silne emocje, aby nakłonić swoje ofiary do natychmiastowego działania. W takich sytuacjach presja czasu ma uniemożliwić racjonalną ocenę sytuacji.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Gmina Sochaczew zaprasza wszystkich chętnych na zbiórkę krwi, która odbędzie się we wtorek, 14 lipca w godzinach 8:30-12:30 przy parkingu Urzędu Gminy. Na krwiodawców czekać będzie krwiobus i przedstawiciel Fundacji DKMS, który pomoże zarejestrować się i dołączyć do grona dawców komórek macierzystych szpiku. Poza ustawowo przysługującymi 2 dniami wolnego, na honorowych krwiodawców czekać będą drobne upominki gminy Sochaczew.
11: Dymisję w warszawskim ratuszu. Po aferze w Szpitalu Południowym dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
12: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
11: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
13: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
11: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No, trochę nam dziś dmucha. Ten wiatr nam towarzyszy i powoduje, że ta temperatura odczuwalna może być ciut niższa, choć 23-24 stopnie na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Chmur także nieco więcej i z nich nam popada przy niedzieli. Tak prognozują synoptycy. Weekend będzie jeszcze ciut chłodniejszy, do 21, i do kiedy te niższe wartości się utrzymają, no to tak do końca tego przyszłego tygodnia, ale już od weekendu no to temperatura ponownie w górę i znów może zrobić się nam upalnie. 30 z bonusem, choć ten kolejny tydzień to deszcz, który będzie padał w mniejszych bądź większych ilościach, także parasole warto mieć blisko siebie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Gramy Luna i Bailando.

0: głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Zwierzęta w ludowej magii miłosnej. Choć współcześnie za święto zakochanych uznawany jest przede wszystkim dzień 14 lutego, w tradycji ludowej szczególnym czasem sprzyjającym miłości była noc kupały. Nie oznacza to jednak, że tylko wtedy zwracano się ku sprawom serca. Przez cały rok podejmowano różnego rodzaju działania mające pomóc w znalezieniu odpowiedniego partnera lub zdobyciu względów ukochanej osoby. Szczególnie zainteresowane tego rodzaju praktykami były panny obawiające się pozostania w stanie wolnym. W dawnej społeczności wiejskiej niezamężne kobiety w dojrzałym wieku często spotykały się z niechęcią i społecznym wykluczeniem. Dlatego poszukiwanie przyszłego męża miało dla nich szczególne znaczenie. W ludowych wyobrażeniach ważną rolę odgrywały zwierzęta. Wierzono, że posiadają one niezwykłe właściwości, które mogą wspomagać skuteczność rozmaitych zabiegów magicznych. Szczególne miejsce zajmowały wśród nich praktyki związane z miłością. W zależności od rodzaju czarów wykorzystywano całe zwierzęta, ich części lub te żywe stworzenia, którym przypisywano zdolność wpływania na ludzkie uczucia. Większość zabiegów miłosnych przeznaczona była dla panien pragnących zdobyć serce wybranego kawalera. Wśród zwierząt wykorzystywanych w takich praktykach szczególne miejsce zajmowała jaskółka. Według dawnych wierzeń należało schwytać ją w okresie ptasich zalotów i odpowiednio wykorzystać w zabiegach mających zapewnić wzajemność ukochanego. Popularnością cieszyło się również noszenie przy sobie zasuszonych serc, jaskółek lub przepiórek. Niekiedy podawano je także do spożycia osobie, której uczucia chciano pozyskać. Podobne właściwości przypisywano również sercu kreta. Także kawalerowie poszukiwali sposobów na zdobycie przychylności wybranki. Jedna z praktyk nakazywała umieszczenie złotego pierścionka w jaskółczym gnieździe na 9 dni. Po upływie tego czasu należało podarować go ukochanej. Wierzono, że taki podarunek zapewni dziewczynie życzliwość i skłoni do odwzajemnienia uczuć. W ludowych wierzeniach pojawiły się również zwierzęta, którym przypisywano zdolność odkrywania tajemnic. Do takich należała sowa. Zakochany chłopak, pragnący poznać prawdziwe intencje swojej wybranki, miał przyłożyć śpiącego ptaka do piersi. Wierzono, że dzięki temu pozna sekrety ukochanej oraz jej rzeczywiste zamiary. Niektóre praktyki miłosne przeznaczone były zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wierzono, że odpowiednio przygotowane składniki pochodzenia zwierzęcego mogą wzbudzić uczucie lub przywiązanie wybranej osoby. Jedna z takich receptur wymagała wykorzystania krwi i jąder zająca oraz wątroby gołębicy. Po odpowiednim przygotowaniu mieszankę podawano osobie, której względy chciano pozyskać. Szczególne właściwości przypisywano także nietoperzom. Noszenie przy sobie ich kości miało zwiększać powodzenie u płci przeciwnej i wzbudzać zainteresowanie potencjalnych partnerów. Wierzono również, że zwierzę to może wpływać na sferę pożądania oraz wzmacniać uczucia między zakochanymi. W ludowej magii miłosnej ważne miejsce zajmowały również żaby. W niektórych regionach wierzono, że odpowiednio przygotowane kości tego zwierzęcia posiadają moc przyciągania lub odpychania ludzi. Szczególne znaczenie przypisywano kościom przypominającym kształtem haczyk lub łopatkę. Pierwsza miała pomagać w zdobyciu względów wybranej osoby, druga zaś umożliwiała zakończenie niechcianej relacji. W innych przekazach wspomniano również o podziale żabiego szkieletu na dwie części. Kości z jednej strony miały przyciągać sympatię, natomiast te z drugiej budzić niechęć i odrazę. Zwierzęta stanowiły ważny element ludowej magii miłosnej. Najczęściej wykorzystywano ptaki, żaby oraz nietoperze, choć w przekazach pojawiały się również krety, wilki czy owady. Wierzono, że mogą one wzmacniać skuteczność zabiegów magicznych, a niekiedy także chronić przed ich działaniem. Przykładem była biedronka noszona w woreczku, której przypisywano właściwości ochronne i zdolność neutralizowania czarów. Dziś praktyki te stanowią interesujące świadectwo dawnych wierzeń oraz sposobów postrzegania miłości przez mieszkańców polskiej wsi. Choć współcześnie traktowane są jako element folkloru i dziedzictwa kulturowego, przez wiele pokoleń stanowiły ważną część ludowej obrzędowości i wyobrażeń o świecie. Niniejszy tekst powstał w oparciu o artykuł Aleksandry Zubryckiej pod tytułem Zwierzęta w czarach miłosnych, opublikowany internetowo w ramach działalności edukacyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Czytała Litosława Koper, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury imienia Króla Maciusia I w Płocku.
0: Tradycje Wisłą Płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

Traffickers towarzyszą wam, na przykład za kółkiem. No właśnie, jak tam sytuacja w Sochaczewie i okolicy? Jak coś się dzieje, to dajcie znać. 46 863 22 22. Niedługo ruszymy na drogi, sprawdzimy, jak ta sytuacja na froncie wygląda.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Gdzie większy ruch na drogach przed 16, to na pewno na A2. Kłopoty mogą być dla tych, którzy próbują wydostać się ze stolicy na wysokości Pruszkowa. No tu jakby się nam przestój zrobił, ale podobnie jest też na 92, Ożarów, Ołtarzew i Błonie. Dojeżdżając do Błonia, to tu na pewno będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. 50 jadąc od Żylardowa do Wiskitek i tamtejsze rondo przy A2 też jest mocno zatłoczone. Nie inaczej jest na przykład na tym odcinku 50 w okolicach ronda w Kuznocinie. Z jednej i z drugiej strony też tych samochodów próbuje dostać się więcej. 92 do Łowicza, tu raczej bez większych kłopotów, podobnie jak trasa na Skierniewice, czyli droga 705. Nowa Sucha i tam jedynie wahadło, poczekacie na światłach. Poza tym jadąc w stronę Brochowa, tu na przykład kłopotów nie widać, czy na 580, no to Leszno i ta główna krzyżówka dla tych jadących od strony Warszawy, no to tu może być ciut ciaśniej. Samo miasto, no to zerknijmy jeszcze właśnie jak sytuacja w Sochaczewie, no to na Warszawskiej jest ruch wzmożony w jednym i drugim kierunku między Piłsudskiego i 600-lecia, 1 Maja i Żeromskiego, ale też to skrzyżowanie z Traugutta i Staszica, jadąc tu mostem Płocką, no to też niewykluczone, że samochodów jest więcej i tu także będzie trzeba chwilę zaczekać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama. Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię.
8: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
7: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

dzieci to prędko do tej szkoły nie wrócą. Wakacje trwają. Elektryczne gitary i dzieci to już za nami. 7 minut do godziny 16. Co właśnie wakacyjnie można zrobić w naszym mieście? Będziemy podpowiadać okno sztuki Marcina Hugo Badera. To jest jeden z tych tematów, który pojawi się o 16.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
8: Na zegarach minęła już 16.
9: Zaczynamy od drogowych inwestycji w gminie Iłów, tych zrealizowanych i planowanych. W tym serwisie zapraszamy na wakajki w Młodzieszynie. W programie gry, warsztaty i wycieczki warto pospieszyć się z zapisami. Będzie też zaproszenie do Okna Sztuki Marcina Hugo Badera. Najbliższa odsłona już w niedzielę. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Po gminie Iłów jeździ się coraz lepiej. Samorząd stara się pozyskiwać środki na remonty i budowę nowych dróg z różnych źródeł. W ostatnim czasie zakończyła się inwestycja drogowa w Załuskowie, mówi wójt Jan Kraśniewski.
10: Te prace w tej chwili zostały rozszerzone. Przybyło blisko 1200 metrów drogi, oczywiście nie asfaltowej, ale stłucznia z dobrą podbudową. O tyle jest to ważne, że to łączy z gminą Sanniki. Natomiast ci mieszkańcy Załuskowa, mieszkający tam właśnie w tej ostatniej linii Załuskowa przy sąsiedztwie Sannik, w zasadzie byli przy krytycznych warunkach atmosferycznych odcięci od Iłowa. W tej chwili ta sytuacja się zmienia.
9: Mieszkańcy Załuskowa mierzą się też z innym drogowym problemem, ale wiele wskazuje na to, że i ten zostanie rozwiązany.
10: Załusków jest również połączony świetną drogą powiatową. My uzupełniamy drogę gminną, żeby łączyć te kolonie i tam był problem przez ponad 30 lat. Chodziło o zamianę z lasami państwowymi, by w sposób optymalny wykonać drogę. I my tej zamiany dokonaliśmy, także ta droga asfaltowa łącząca z powiatową myślę, że wkrótce powstanie.
9: Wakajki to letnia akcja Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Zaproszone mogą czuć się dzieci od 6 roku życia. Start od najbliższego poniedziałku. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Wakajki 2026 to także co babcia i dziadek czytali, kiedy byli mali. Artystyczne, zwierzęcy świat, tropiciele na szlaku, gminy, jakie nie znacie i piknikowy chill. Jest czego wybierać. Najbliższa wycieczka już 4-9 lipca do Zamku w Ciechanowie. Doruszamy o 8.30. Obowiązują zapisy. Szczegóły na naszej stronie na Facebooku.
9: Mówił Jakub Błaszczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie. I jeszcze zaproszenie do Okna Sztuki Marcina Hugo Badera. To inicjatywa, która od 17 lat wzbogaca życie kulturalne Sochaczewa, integruje mieszkańców i tworzy przestrzeń do dialogu między twórcami a odbiorcami. W lipcu i sierpniu park imienia Fryderyka Chopina oraz park w Chodakowie zamienią się w plenerowe galerie pełne inspirujących prac lokalnych artystów. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w niedzielę między 13 a 16 w parku przy ulicy Traugutta.
0: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Bartek Staniaszek, Wiadomości ekonomiczne. Rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można je przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację mZUS, platformę usług elektronicznych PUEZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. A licytacje majątku dłużników od teraz jak sprzedaż w sklepach internetowych zachęca Skarbówka. Działający od wczoraj portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupować również nieruchomości. Tomasz Fęskę.
15: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
16: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
15: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
16: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
15: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
14: A w Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił z Londynu, zadzwonił tam przebywający na letnim urlopie prezes fińskiego operatora telekomunikacyjnego, a po drugiej stronie słuchawki stał dyrektor fińskiego urzędu łączności. Panowie podzielili się wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z telefonami stacjonarnymi.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Co dziś można świętować? Dzień cioci i wujka, o takie nietypowe w kalendarzu, czy dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli no to proszę bardzo.

0: down. Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Marisa i jej odkochaj w Radiu Sochaczew. Czytam, że to będzie jeden z najbardziej wyjątkowych weekendów tego lata w Sennikach, bo już w najbliższe sobotę i niedzielę, czyli właśnie w ten weekend, mieszkańcy oraz goście będą mogli wspólnie świętować podczas wydarzenia Razem w Tradycji Festyn Rodzinny 2026, które to połączy dwie dobrze znane imprezy, imieniny Fryderyka oraz 56. niedzielę sannicką. To informacja z tusochaczew.pl. Będzie muzycznie i z humorem, to na pewno, bo w sobotę, czyli właśnie jutro w Muszli pojawi się kabaret Czesław, a w niedzielę z kolei Maciej Miecznikowski oraz Big Cyt. Do tego moc innych atrakcji, tych będzie sporo, ale jakich, to już wpadajcie na tusochaczew.pl, zakładka co, gdzie, kiedy, bo tam znajdziecie pełne info na temat festynu rodzinnego na terenie pałacu w Sennikach. My gorąco polecamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Co na drogach? 50. Tu ciaśniej na tym odcinku, mniej więcej na wysokości już 15 sierpnia, jadąc dalej w stronę ronda w Kuznocinie, no to tu faktycznie ten ruch jest wzmożony, ale też patrząc na sytuację na tym odcinku, jadąc od Bielic w stronę Sochaczewa, no to też przed rondem będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu, no i pamiętajcie, że też tam prowadzone są właśnie prace, więc w związku z tym tych kłopotów można się spodziewać. Na 92, no to wciąż powrót ze stolicy może być kłopotliwy, czyli Ożarów, Ołtarzew, no i później przejazd przez Błonie, także delikatnie wydłużony, podobnie jak A2 na wysokości Pruszkowa, także wyjeżdżając z Warszawy może być kłopotliwie. Na 580 nie wygląda to źle, ale Stare Babice czy później Leszno na skrzyżowaniu też chwilę zaczekacie, a jak sytuacja na Łowicz, patrząc na 92, to tu z kolei bez kłopotów płynnie w jednym i drugim kierunku i tak naprawdę cały ten odcinek aż do Kutna i od Kutna bez problemów, sam wjazd i zjazd A1 w okolicach Kutna, tu też nie widać by coś niepokojącego się działo. Droga na Skierniewice, czyli trasa 705 też jest przejezdna, Nowa Sucha, no to tu przypominamy o wahadle i tu stracicie kilka minut, ale też wracając do 50, rondo w Różkach, tu chwilę zaczekacie, choć jadąc dalej w stronę Młodzieszyna i Wyszogrodu, no to tu raczej kłopotów nie ma. No i jak sytuacja w mieście, Traugutta i Staszica do Warszawskiej, to tu z pewnością samochodów więcej, Łowicka, Gawłowska i Płocka w tym rejonie i sam przejazd Płocką, czyli przez most, może zająć się nieco dłużej, no i Warszawska przy 1 Maja i Żeromskiego, czy z Piłsudskiego i 600-lecia, co o tej porze jest klasyką gatunku, tu też ten przejazd może zająć się nieco dłużej, no i jak sytuacja na Chodaków, no to Młynarska do Chopina, tu niewykluczone, że też może być ciaśniej i też chwilę zaczekacie. 46 863 22 22, niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, dajcie znać, a my życzymy szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Kochanki i Ich Czerwone Korale. Tak wam zagraliśmy na 94,9. Autama Head jeszcze do 17, wcześniej Morandi i jego Save Me, a o pełnej wiadomości. A co z kolei w kalendarzu? No to na przykład, jeżeli chodzi o przysłowia te pogodowe, no to to na dziś, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Proszę bardzo, taką mądrość znajdziemy właśnie przy piątku, 3 lipca.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Na zegarach już 17.
7: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
8: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
7: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
9: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
10: Wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
9: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
10: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
9: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
7: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
11: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
7: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Zakończył się udział Julii Błaszczyk w Mistrzostwach Europy Kadetek na Gran Canaria w turnieju indywidualnym Julia zajęła 7 miejsce, staczając 4 wymagające pojedynki z reprezentantkami Grecji, Włoch, Azerbejdżanu oraz Izraela. W turnieju drużyn mieszanych reprezentacja Polski w składzie z Julią również zakończyła zmagania na 7 miejscu. To bardzo cenne doświadczenia zawodniczki UKS-u Orkan Judo. Czasu na odpoczynek jest mało. Kolejnym najważniejszym celem będą Mistrzostwa Świata Kadetek w Ekwadorze pod koniec sierpnia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z pakietem atrakcji. Już w najbliższy weekend na pływalni miejskiej Orka pojawi się wodny tor przeszkód. Zainteresowanie jest duże?
15: Tutaj mamy duże zainteresowanie nawet młodszych i starszych. Zapraszamy 4 i 5 lipca, najbliższy weekend od 10 do 20 będzie można skorzystać z wodnego toru przeszkód. Wejście na tor przeszkód w cenie biletu. Serdecznie zapraszam.
14: Odpowiedziała Klaudia Barańska z Mosiru, a w przyszłym tygodniu letni festiwal sportowy przy Warszawskiej 80.
16: Zapraszamy 7, 8 i 9 lipca. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe. Kolekcjonujemy też puzzle, takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu.
14: Dodaje Renata Kubik, kierownik obiektów MOSiR. W niedzielę także drugi turniej klasyfikacyjny Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Rozpoczęcie o 9, a mecze w Karwowie przy Rumiankowej. Zapraszamy także na turnieje tenisa stołowego. W wakacje dzieci się nie nudzą.
17: Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z naszego miasta do udziału w 2 turniejach tenisa stołowego 4 oraz 5 lipca w hali MOSiR w Sochaczewie przy ulicy Kusocińskiego 2. Start o godzinie 9. Od godziny 8 do 8.45 odbywają się zapisy do turniejów. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na uczestników czekają świetne nagrody. Zadanie to współfinansowane jest ze środków miasta Sochaczew. Pokażmy, że w wakacje w Sochaczewie dzieci się nie nudzą.
14: Mówi Natalia Gawrylczyk-Zielińska z Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego. Piłka nożna i kolejne ruchy trenerskie w powiecie. Dawid Stypuła opuścił drugi zespół Promyka i poprowadzi drugi zespół Orkana. Wcześniej z seniorską ekipą Promyka pożegnał się Maciej Przybylski, który także dołączył do ekipy z warszawskiej i poprowadzi pierwszą drużynę w klasie A. Trenerem pierwszej drużyny Promyka został za to Tomasz Sieński, a trenerem drugiej drużyny legenda klubu Marcin Jaworski. Życzę powodzenia.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Teraz jeszcze pozdrawiamy tych, którzy dziś się świętują. W piątek 3 lipca swoje imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, ale też Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław oraz Heliodor. No to najlepszości. Łukasz Matusiak, witam ponownie już po 17 na 94,9. Wracamy do tej mocy przebojów. Gramy!

0: Góralskie Tango od Golec Orkiestra. Takie przeboje gramy wam na wakacje na 94,9. Jeszcze więcej tej słonecznej muzyki za chwilę. Pojawi się grupa Modern Talking i jeden z ich przebojów Sherry Sherry Lady. Ale też w kontekście muzyki przeglądamy, co na przestrzeni lat działo się 3 lipca. W 57 urodziła się Laura Brenningan. W 60 za to przyszedł na świat Vince Clark, brytyjski muzyk i współzałożyciel takich zespołów jak Depeche Mode oraz Yazoo. W 67 za to zespół The Doors wydał w USA swój legendarny single Light My Fire. W 69, czyli 2 lata później, Brian Jones, brytyjski multiinstrumentalista i założyciel The Rolling Stones, niestety utonął w basenie. No i też 3 lipca, smutny w kontekście wcześniej wspomnianych Doorsów, bo w 71 Jim Morrison, frontman zespołu The Doors, zmarł w Paryżu na atak serca. No to jeszcze dorzucimy rok 1982, bo właśnie wtedy synthpopowa grupa The Human League dotarła na szczyt amerykańskiego notowania Billboard Hot 100 z hitem Don't You Want Me.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

You got it, to Roy Orbisono. Co jeszcze do godziny 18 na 94,9? Nasza wakacyjna nowość, czyli audycja Kiedyś to było. Więc będzie okazja do powspominania. Zapraszam w imieniu Kuby Skumiała.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
6: Już dziś rozpoczynamy audycję Kiedyś to było na antenie Radia Sochaczew i pierwszymi gośćmi są panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci w Paprotni. I to są panie Katarzyna Kornacka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Pani Joanna Cieśniewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: I pani Katarzyna Czarnecka.
9: Dzień dobry.
6: No i będziemy sobie właśnie mówić o tych dawnych czasach, kiedyś to było. Właśnie się cofniemy do tych czasów trochę odleglejszych i naszymi tematami głównymi będą przede wszystkim jedzenie. No i co się kiedyś jadło? Niech panie mi trochę opowiedzą o tym. Co się kiedyś jadło na tej wsi, na tych przedmieściach, jakie były stoły zastawione?
7: Może tak, jeśli chodzi o stół, to stół zawsze był bardzo ważną częścią domu, tak? Tam się gromadzili wszyscy mieszkańcy, były omawiane różne sprawy, jeśli chodzi o to, że mieszkańcy tego domu nie spotykali się w trakcie dnia, bo każdy miał swoje zajęcia. I ten stół takich przybliżał, gromadził. No a na stole wiadomo, jak to kiedyś w gospodarstwie hodowane były świnie, krowy, kury, więc gościło jajko, gościło mięso, smalce różnego rodzaju. Wszystko było z własnego ogródka. Z tego mogę, ze swojego doświadczenia, jak byłam dzieckiem, trochę pamiętam, ale też z tego, co mi babcia opowiadała, tak? I dziadek, jak to wyglądało.
6: Czyli teraz te wszystkie fit wersje jedzenia tam raczej by nie przeszło, to?
7: No nie, na pewno nie, bo jedzono tłusto, jedzono tak swojsko, pieczono chleb, więc były to raczej potrawy mało fit.
8: Zależy jeszcze, o jakich czasach rozmawiamy, bo o tym, o czym Kasia wspomniała, no to były tak zwane czasy dobrobytu, tak? Jeżeli były dobre plony, jeżeli zwierzęta nie chorowały, no to oczywiście na wsi było co jeść, ale bardzo często się zdarzało, że nie było co jeść. I co wtedy? I wtedy właśnie wracamy do jedzenia, dziś nazwiemy to fit. Bardzo często ludzie jedli dzikie rośliny. I my dzisiaj tego nie doceniamy, bo sobie w ogródkach sadzimy różnego rodzaju rośliny, które przybyły do nas z zagranicy, tak? No bo zarówno włoszczyzna, pomidory, ziemniaki, to wszystko do nas przybyło z zagranicy. Natomiast tutaj na ziemiach polskich rosną rośliny, którymi się żywili ludzie właśnie w tych czasach, powiedzmy sobie, biedy, głodu czy nieurodzaju. I to są dzikie rośliny jadalne, które dzisiaj mijamy, nawet na nie nie spojrzymy, wręcz kosimy, pielimy, bo to są tak zwane chwasty.
6: A jakie to były przykładowo rośliny?
8: Bardzo często, do tej pory czasem się zdarza, że ludzie żywią się przede wszystkim pokrzywą, przede wszystkim komosą, która rośnie, dla nas to jest chwast, wszelkiego rodzaju ziołami, roślinami z rodziny kapustowatych. My znamy dzisiaj kapustę kalafior, brokuł, tak? Czy tam jarmuż, a to absolutnie tym się nie żywiono. Jest jest rzodkiewnik, jest kapustnik, to są rośliny takie z żółtymi kwiatkami, podobne do rzepaku. I te wszystkie, rzeżucha dzika, tym wszystkim ludzie się żywili, tak? No przede wszystkim komosą, ale również jeżeli ktoś miał taką sposobność, mieszkał nad wodą, żywiono się trzciną, żywiono się pałką wodną, ponieważ mają bulwy bardzo zasobne w skrobie. Więc jakby znajomość roślinności to była podstawa. Co rośnie, kiedy rośnie i praktycznie od wczesnych dni wiosny, kiedy zaczynało wszystko wybijać, to się zbierało. Także jeżeli ktoś oczywiście, mówimy o takim, o ludziach biednych, tak, gdzie nie stać ich było na jakieś duże gospodarstwo, tym się żywiono, tym się również żywiono w czasie wojny.
6: Ja też słyszałem, że takie były napary z pokrzyw, gdzie na bóle głowy, bóle brzucha, na przeziębienie też takich rzeczy się używało.
8: Każda roślina jest jednocześnie lekarstwem, jak i pożywieniem. Może być, prawda? Więc wszystko zależy od znajomości tych roślin. Myślę, że w dawnych czasach przede wszystkim kobiety znały się na tym i na pewno krzywdy nikomu nie dały zrobić i same sobie też nie, więc są rośliny, które się po prostu jadało, a były rośliny, które się po prostu zbierało w celach leczniczych, bo do apteki, do miasta, do lekarza było po prostu daleko.
6: No dobrze, to przejdźmy teraz do takich tematów bardziej wesołych.
8: I współczesnych.
6: I współczesnych. Biesiada, impreza, święta. Czy to było związane z większą ilością pracy w takim domu? Czy to było raczej teraz, jak teraz jest, to raczej ludzie wyjeżdżają na wakacje?
7: Tak, wyjeżdżają na wakacje, zamawiają cateringi, zamawiają imprezy w lokalach.
6: No właśnie.
7: A kiedyś nie, kiedyś taka biesiada, wesele bądź jakaś uroczystość, to też wiązało ludzi, bo sąsiadki przychodziły, razem wykonywały różne właśnie jedzenia, typu ciasta, pierogi, nie wiem, pieczenie chleba. To było celebrowane nie tylko podczas spotkania już stricte imprezy tej uroczystości, ale dużo, dużo przed. I właśnie to łączyło ludzi bardzo, tak? Pomagali sobie nawzajem.
8: Kobiety się spotykały też po to, żeby na przykład, nie wiem, wyhaftować obrus, tak? Na ten ogromny stół. Żeby wykonać naczynia, żeby wykonać ozdoby. No i przy tym się świetnie wszyscy bawili, ponieważ i śpiewali, i grali, i tańczyli.
6: Czyli więc świętowanie było przed samymi świętami.
8: Tak, to nie był jeden dzień, to nie była jedna wieczerza, nie wiem, wieczorem, tylko to były tygodnie pracy, tygodnie przygotowań, gdzie po prostu spotykała się cała wieś. Dzisiaj niestety ludzie się odgradzają tymi wielkimi płotami i już tego nie ma. Kiedyś te płotki były nieduże, każdy się znał, to było też ważne. Jeżeli ja miałam krowę, ty miałaś kury, to była po prostu wymiana, tak? Ktoś umiał to, ktoś umiał tamto i wszyscy robili dla wspólnoty. Dzisiaj ta wspólnota to taki ginący gatunek.
6: No, troszkę tak. To jeszcze, skoro był temat zwierząt, tutaj jedna pani mi wspomniała przed wejściem na antenę, świniobicie. Jak to w ogóle wyglądało?
7: Tak, nawet mogę pochwalić się, że brałam w czymś takim udział. Moi rodzice co prawda nie mieli takiego typowego gospodarstwa, ale zawsze tam dwie świnki sobie rosły. No i później było świniobicie, czyli no wiadomo, trzeba było no niestety zabić tą świnkę, gdzie ja naprawdę od początku do końca, na to samo zabijanie to mnie nie pozwalano oglądać, ale później jak było to mięso rozprowadzane, krojone, te wszystko co w środku czyszczone, bo to było wykorzystywane na kaszanki, kiełbasy. Ja to wszystko jako dziecko robiłam z moją babcią i co najciekawsze, że mi to się wtedy strasznie podobało. Ja to bardzo lubiłam
6: taka
7: robić.
6: Tak.
7: To dla nas to było też, mimo że to nie było w jakichś zamierzchłych czasach, ale to było wielkie wydarzenie. Później było przerabiane to wszystko, smalec przetapiany. No i to w sumie moi dziadkowie tak najbardziej chcieli, żeby tak robić, tak jak robiono kiedyś.
6: A te świniobicie było przed jakimś ważnym wydarzeniem,
7: niekoniecznie. Na pewno jak kiedyś robiono wesela, to wtedy to było właśnie kury, świnki, to wszystko było przerabiane, no bo wesela wiadomo robiono w domach, bądź w jakichś stodołach, później już, no to wiadomo, w jakichś namiotach, ale też miałam przyjemność uczestniczyć w takich weselach, które były w namiotach, jeszcze bez żadnej klimatyzacji. O lodówkę było ciężko, tak?
8: Dokładnie, a właśnie od razu musiało być przerabiane, prawda? Czyli tak. Od razu smalec był wytapiany.
7: I nie można zrobić tego było dużo wcześniej, no bo zwyczajnie by się popsuło. Więc wtedy te ziemianki bardzo się sprawdzały.
6: Jedzie tutaj wokół Sochaczewa, to można zauważyć.
7: Teraz jest
6: takie...
7: tak zwana moda na ziemniaki. Tak. Ja też mam.
8: Też mam ziemiankę, tak.
7: Asia, ty masz taką, ja mam taką zamierzchłą, a ja mam
8: tak,
7: nową.
8: Z XIX wieku.
7: Ale jeszcze. Mam wystylizowaną na taką fajną ziemiankę i naprawdę się przydaje i sprawdza się.
6: To jeszcze mi powiedzcie, panie, jakie dania wy przygotowujecie na eventy swoje?
9: Najczęściej przygotowujemy pierogi.
6: To od razu się zapytam o przepis na pierogi. Jaki jest przepis na najlepsze pierogi od pani z KGW?
9: Naszym zdaniem najlepszym przepisem jest mąka, woda, musi być koniecznie wrzątek, olej i jajko. Ciasto wychodzi super elastyczne.
6: Ale jak to ubijamy?
9: Wyrabiamy to ręcznie. No.
6: A, bo czyli ręcznie, bez żadnych najlepsze. Urządzeń.
9: Tak, najlepsze są ręczne.
6: A farsz jakiś, coś do tego? Czy to wiedza tajemna?
8: Nie, no to już wtedy od, zależy, tak?
7: To zależy, kto co lubi. Tak, największym powodzeniem cieszą się pierogi z kapustą i z grzybami, no to takie typowo wigilijne, ale o każdej porze roku w zasadzie te pierogi to pewniak, że ludzie są chętni. No troszeczkę jest roboty z tym, więc ludzie w domu wolą kupić gotowe, niż tak samemu lepić, robić. A my mamy wtedy okazję się spotkać. Też tak jak troszkę za dawnych czasów. Spotykamy się, pośmiejemy się, pogadamy. Może nie śpiewamy i nie tańczymy.
8: Jeszcze,
7: ale wszystko przed nami. Ale jest fajnie i lubimy te nasze spotkania.
6: No i bardzo dobrze, kończymy naszą rozmowę. Była to audycja Kiedyś to było, a z nami były panie z...
7: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni.
6: Dziękuję bardzo.
7: Dziękujemy.
9: Dziękujemy.
5: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Na Mazowszu trochę odpoczniemy od tropikalnych upałów i słusznie. Więcej wiatru, więcej chmur, więcej deszczu, no i te 22 stopnie. Dzisiaj około 20, w weekend 20-21. No myślę, że jeżeli ciepło lubami aż takimi wielkimi nie jesteście, no to odpoczniecie, ale uważajcie, bo mogą pojawiać się także intensywne opady deszczu i gwałtowne burze. Tak więc pozabezpieczajcie wszystko i spokojnego weekendu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Po 18, więc cały czas dzień dobry, wakacyjny dzień dobry w piątek 3 lipca. Tomasz między innymi świętuje, kto jeszcze? Jacek i Anatol. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom, dzisiejszym jubilatom i wszystkim tym, którzy mają 94,9 powodów do włączenia na luz, do powiedzenia fajrant, do powiedzenia weekend. Edwin Senek-Tarka, zapraszam na wakacyjne spotkanie i za chwilę kolejne różnego rodzaju wieści. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Od czasu do czasu dzielę się z wami jakimiś fajnymi cytatami dnia. Dzisiaj troszeczkę lokalnie. Za chwilę się dowiecie dlaczego. Najważniejszym z ludzi jest geniusz. Ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. A tak ładnie to powiedział kiedyś Fryderyk Chopin. To znaczy, że nie tylko komponował, ale także i sentencje fajne głosił. O Fryderyku można spokojnie powiedzieć geniusz i nie wiem, czy już pokolenia go dogoniły i odkryły jak należy. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby w tym momencie wybrać się na romantyczny, klimatyczny spacer do Żelazowej Woli albo na jakieś ciekawe wydarzenie, na przykład do Sannik, bo tam Europejskie Centrum Artystyczne także z Fryderykiem Chopinem dużo, dużo ma wspólnego. My mamy dużo wspólnego z muzyką, nie wiem, czy akurat dzisiaj klasyczną, ale jeszcze więcej tanecznej muzyki, to na pewno będę dla was miał, więc Polonę za czas zacząć.
1: Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Rzut okiem na portal tusochaczew.pl i mamy kolejną gwiazdę, która wystąpi na festiwalu, sierpniowym festiwalu młodych WSC. To kolektyw, rapowy kolektyw Echo Ulicy. Jego twórcą jest raper PMR, prawdziwy męski rap. Z Kutna pochodzi PMR. No i już w sierpniu dadzą koncert. Jak mówi założyciel tego kolektywu, przemierza polskie miasta po to, aby szukać tego autentycznego brzmienia, tych korzeni tego rapu, który jest związany przede wszystkim z blokowiskami, z ulicą, z takim miejskim rodowodem grają. No więc zagrają, bawcie się dobrze, oczywiście do sierpnia to jeszcze nagadamy się o kolejnych gwiazdach, które do line-upu WSC Festiwalu na pewno dołączą.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Dlaczego mądrzy ludzie wierzą w bzdury? Czasami takie pytanie pojawia się, szczególnie kiedy jakaś kolejna teoria spiskowa jest rozpowszechniona w internecie, a no okazuje się, że to nie jest domena szaleńców. Niestety często w internecie można się natknąć na to, że jest promowany lęk, jest promowane jakieś zaniepokojenie, zakłopotanie na wszystko w dobie takiego kryzysu i wszechobecnej dezinformacji. Słuchajcie, nie dajmy się zwariować, sprawdzajmy fact-checkingowo to, czego słuchamy, co czytamy, co oglądamy w portalach społecznościowych, no i raczej powołujmy się na sprawdzone źródła. Po 19 kolejne źródła muzyki mówią mi, że rozbawią nas w piątkowy wieczór. Tak więc za chwilę do Was wracam. Myślę, że z dużą porcją optymistycznych wiadomości, od których nie zwariujemy.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Kiedyś było takie powiedzenie filmowe za bezpieczny weekend i także będę tutaj prognozował za bezpieczny weekend. 22 dzisiaj i wzmagający się wiatr 20-21. Tak prognozujemy na weekend w Sochaczewie, w Skierniewicach i w najbliższej naszej okolicy. Będzie od czasu do czasu wiało, padało i grzmiało, dlatego takich zawirowań w pogodzie także się spodziewamy. Dopiero w drugiej części kolejnego tygodnia może się znacznie ocieplić.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Zdecydowanie dopiekało pod koniec czerwca i to tak dopiekało, że do dzisiaj mam nieciekawe wspomnienia, a teraz te burze mogą się troszeczkę nam uaktywniać. Po 19 uaktywniam się ja i pod gradobiciem przebojów, pod gradobiciem muzyki spełniamy się w kolejnej godzinie tanecznie, spełniamy się weekendowo i wakacyjnie. Edwin Senektarka, dobry wieczór, a tak właściwie cały czas radosne. Dzień dobry!

0: Weekend nie tyle nam majaczy na horyzoncie, co po prostu się zaczął i to znak, że różnego rodzaju familijne, rodzinne zjazdy, spotkania także można uskuteczniać. Tym bardziej, że w kartce z kalendarza mam tutaj adnotację, że dzisiaj dzień cioci i wujka, a wiadomo, u cioci na imieninach są goście, jest rodzina. Nie muszą być to koniecznie imieniny, mogą być urodziny, a może być bez okazji święto. Pomyślcie, ile to razy ciocia musiała z wami zostać pod nieobecność rodziców, a ile razy do wujka wpadaliście na przykład na wakacje, czy może tak po prostu pograć na komputerze. No to może dzisiaj fajnie cioci i wujkowi powiedzieć dziękuję za to, że kiedyś tak o was bardzo mocno dbali, no i przede wszystkim zadbać o nich i wspólnie poświętować przy czymś chłodnym. Nie wiem, może być, mogą to być lody albo jakieś owocowe koktajle. O innych rzeczach mówiłbym zdecydowanie po 22. A więc do cioci i wujka z życzeniami mkniemy.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: czasie deszczu dzieci niekoniecznie muszą się nudzić, w czasie wakacji niekoniecznie muszą siedzieć z nosami w ekranach. Ja przypomnę tylko, że w gminie Sochaczew cały czas można się zapisać na zajęcia świetlicowe, dlatego że te trwają i w pierwszych tygodniach lipca, na końcu czerwca i w pierwszych tygodniach lipca już prężnie działają poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki. Która świetlica dokładnie kiedy przyjmuje, to możecie sprawdzić na portalu tusochaczew.pl, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby pociechy zapisać na takie zajęcia, jeżeli tylko dzieciaki chciałyby spędzać jednak w większym gronie czas wakacji.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. I've got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
7: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: wybieramy się na chwilę nad Bałtyki, to w konkretnym celu trzeba wakacje zaplanować, trzeba urlop ogarnąć, a najlepsza będzie końcówka lipca i początek sierpnia. To wtedy nad Bałtykiem może być najcieplej, to wtedy woda w Bałtyku będzie najcieplejsza i to w konkretnych miejscach. To oczywiście zależy od kilku czynników, od prądów morskich, od ukształtowania dna, od ekspozycji na słońce, czy od właśnie od wiatru, który także się może wzmagać, no i przede wszystkim od pory roku, że wystartowało nam lato, to pamiętajcie, że w Gdyni, w Pucku czy w Międzyzdrojach, tam najcieplejsze temperatury, najwyżej wartości notowane nawet 22 stopnie, poważnie. I to właśnie koniec lipca, początek sierpnia, także niekoniecznie teraz, na początek sezonu można trochę sobie dać na wstrzymanie, a później jak kto może, no to nad morze, nasze piękne morze. Morze, muzyki i więcej atrakcji po 20.
1: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Zakończył się udział Julii Błaszczyk w Mistrzostwach Europy Kadetek na Gran Canaria. W turnieju indywidualnym Julia zajęła 7 miejsce, staczając 4 wymagające pojedynki z reprezentantkami Grecji, Włoch, Azerbejdżanu oraz Izraela. W turnieju drużyn mieszanych reprezentacja Polski w składzie z Julią również zakończyła zmagania na 7 miejscu. To bardzo cenne doświadczenia zawodniczki UKS-u Orkan Judo. Czasu na odpoczynek jest mało. Kolejnym najważniejszym celem będą Mistrzostwa Świata Kadetek w Ekwadorze pod koniec sierpnia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z pakietem atrakcji. Już w najbliższy weekend na pływalni miejskiej Orka pojawi się wodny tor przeszkód. Zainteresowanie jest duże?
7: Tutaj mamy duże zainteresowanie nawet młodszych i starszych. Zapraszamy 4 i 5 lipca, najbliższy weekend od 10 do 20 będzie można skorzystać z wodnego toru przeszkód. Wejście na tor przeszkód w cenie biletu. Serdecznie zapraszam.
6: Odpowiedziała Klaudia Barańska z Mosiru, a w przyszłym tygodniu letni festiwal sportowy przy Warszawskiej 80.
8: Zapraszamy 7, 8 i 9 lipca. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie, wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe, kolekcjonujemy też puzzle, takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu.
6: Dodaje Renata Kubik, kierownik obiektów MOSiR. W niedzielę także drugi turniej klasyfikacyjny Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Rozpoczęcie o 9, a mecze w Karwowie przy Rumiankowej. Zapraszamy także na turnieje tenisa stołowego. W wakacje dzieci się nie nudzą.
9: Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z naszego miasta do udziału w dwóch turniejach tenisa stołowego 4 oraz 5 lipca w hali MOSiR w Sochaczewie przy ulicy Kusocińskiego 2. Start o godzinie 9. Od godziny 8 do 8.45 odbywają się zapisy do turniejów. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na uczestników czekają świetne nagrody. Zadanie to współfinansowane jest ze środków miasta Sochaczew. Pokażmy, że w wakacje w Sochaczewie dzieci się nie nudzą.
6: Mówi Natalia Gawrylczyk-Zielińska z Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego. Piłka nożna i kolejne ruchy trenerskie w powiecie. Dawid Stypuła opuścił drugi zespół Promyka i poprowadzi drugi zespół Orkana. Wcześniej z seniorską ekipą Promyka pożegnał się Maciej Przybylski, który także dołączył do ekipy z warszawskiej i poprowadzi pierwszą drużynę w klasie A. Trenerem pierwszej drużyny Promyka został za to Tomasz Sieński, a trenerem drugiej drużyny legenda klubu Marcin Jaworski. Życzę powodzenia.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
10: Dzień dobry Sochaczew, dzień dobry Gawłów, Teresin, dzień dobry Żyrardów, Skierniewice, gdzie nas jeszcze słychać? Tam oczywiście wielkie pozdrówki, Edwin Senektarka po 20:00 kłaniam się i za chwilę zabieram Was do kina, ale niekoniecznie w klimatyzowane pomieszczenie, może być w plenerze i nawet wskazane by było, żeby coś obejrzeć w plenerze. No to za chwilę posłuchacie, co obejrzeć będzie można. Piątka, druga piątka, razem dziesiątka. Cześć!

0: Wystartowały wakacje, więc wystartowało także miejskie kino letnie i to w kilku lokalizacjach będą pokazywane filmy. Na Kościuszki już mieliśmy premierę, natomiast wakacyjny seans także przy szkole podstawowej numer 7, więc na Chopina 99. Już 18 lipca będzie można tam obejrzeć klasyk, czyli Cudowny Chłopak. Natomiast seanse także dostępne na targowisku miejskim i tutaj 11 lipca do obejrzenia o 21.30 Kogel Mogel. Kolejne zaplanowane seanse to już w sierpniu, dlatego może najpierw skupmy się na Cudownym Chłopaku, a także na Koglu Moglu, raz przy szkole, raz przy targowisku. Miejcie to na uwadze i miejcie na uwadze portal tusochaczew.pl.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Reklama.

0: Zostanę przez chwilę w serialowo-filmowym klimacie, może nie w lipcu, nie w sierpniu, ale we wrześniu. Dokładnie 16 września na popularną platformę streamingową trafia zupełnie odświeżona wersja klasycznej opowieści napisanej kiedyś przez Bolesława Prusa. Chodzi mi o Lalkę. Lalka w wersji netflixowej to sportretowane postacie Łęckiej i Wokulskiego w tych rolach odnaleźli się, mam nadzieję, że się odnajdą Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart. I już 16 będzie można obejrzeć 16 września 6-odcinkową produkcję, która z jednej strony łączy magię kina kostiumowego, z drugiej jest takim współczesnym poglądem, współczesnym spojrzeniem na XIX-wieczne przemiany społeczne w tamtejszej Warszawie, w XIX-wiecznej Warszawie. Nie będzie to romantyczna historia. To was muszę zmartwić. Będzie to historia ludzi, którzy średnio się umieją chyba pogodzić z tym, co ich czeka, średnio się umieją odnaleźć z uczuciami, które nimi szargają. Takim nowym spojrzeniem ma oczywiście przyciągnąć młodych widzów przyzwyczajonych do współczesnego realizmu. Ma być śledztwo, ma być kryminalnie także. Więc czy to będzie lalka z saskiej porcelany, czy mały szmaciany ludzi, kto okaże się już 16 września, ale pierwszy zwiastun trafił właśnie do sieci.
1: To jest Radio Sochaczew.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

sieci najlepszej muzyki pozostajemy i na klubowych parkietach meldujemy się już po 21. Ja chwilowo się odmeldowuję, ale oczywiście zapraszam na fale kolejnych wakacyjnych uniesień. Na jakich falach? Oczywiście na 94,9 FM. Tutaj urzędujemy w Radiu Słuchacze. Edwin Zenek-Tarka, dobrej nocki życzę. Trzymajcie się. Cześć! Radio Słuchacze.

Dzień dobry, dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host audycji After Weekend by DJ Promotion, którą właśnie słuchacie. W dzisiejszym 258 epizodzie mamy gościa specjalnego, techno DJ-a, bo raczej z tym gatunkiem głównie go kojarzymy. Mowa tutaj o Rainer Zonneveld. Przygotował dla Was 60 minut ciekawych brzmień. Zostańcie z nami do końca, bo zdecydowanie warto. Zapraszam. Weekend.

jesteśmy w połowie 258 odcinka After Weekend by DJ Promotion, gdzie za sterami gra Rainer Zonneveld. Jeżeli nie zdążyliście na początek, to nic straconego, bo przypominam, że poza twoją ulubioną rozgłośnią radiową słuchać nas możesz także w internecie, gdzie ten i poprzednie odcinki będziesz mógł odsłuchać w całości, a nawet znajdziesz tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł ci w pamięci. Wracamy do muzyki.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Bony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

tym miejscu kończymy set Rainera Zonnevelda. Jednak nie ma tego złego, bo zaserwuję wam od siebie dwa ostatnie kawałki. Zaczynamy od znanego hitu Golden w specjalnym remiksie od producenta, którego nazwy, przyznam szczerze, nie jestem w stanie wymówić. Natomiast niech muzyka sama przemówi. A potem jeszcze jedna propozycja ode mnie. Będziemy kończyli 258 epizod After Weekend by DJ Promotion. Jednak póki co zostańcie z nami i nie przełączajcie. Gorące nowo.

0: z 258 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Za mikrofonem byłem ja, czyli Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, host waszej ulubionej audycji, a w pierwszej części tej audycji występował dla nas Rainer Zonneveld. Zapraszam was w przyszłym tygodniu, w tym samym miejscu, tej samej porze na kolejny 259 epizod. Jak zwykle będziemy mieli dla was same petardy muzyczne. Do usłyszenia, dzięki, cześć.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: baby, I'm a fireball.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.